przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wysadził się.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam i zapraszam na weekendową audycję Radia Złote Przeboje. To jest program Tydzień w Wałbrzychu, a w nim jak zwykle przygotowałem specjalnie dla Was kilka ważnych i ciekawych tematów związanych z życiem naszego miasta i regionu. Zostańcie z nami.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Do Igora Kociubińskiego wrócimy dosłownie za kilka minut. Teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre tylko wydarzenia, które miały miejsce w Wałbrzychu i okolicach, które były nie tylko ciekawe, ale również bardzo ważne. Bogdan Widawka, zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
2: Powodzianie będą musieli jeszcze poczekać na dokończenie wykupów całkowicie zniszczonych domów. Wracamy najpierw do sprawy blisko 40 rodzin z ziemi kłodzkiej, których domy nie nadają się do odbudowy po przejściu wielkiej wody w 2024 roku. Dla nich nie starczyło pieniędzy w zeszłorocznym programie wykupów Wód Polskich. Potrzebna nowelizacja specustawy jest w mocy od 2 miesięcy, ale mieszkańcy nadal nie dostali pieniędzy. Źródła przyczyny problemu szukała nasza reporterka Grażyna Wiatr.
3: Wody Polskie zapewniają, że działają bezzwłocznie. Do wypłaty potrzebna jest jednak opinia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak ustaliłam, taki wniosek do niej na razie nie dotarł. To żenujące, mówi mi pani Alicja, jedna z mieszkanek.
4: Jak można tak nie być czułym na ludzki los?
5: Wiemy, że mieszkańcy czekają. Zrobimy wszystko, żeby stało się to jak najszybciej.
3: Jak najszybciej, to znaczy?
5: Nie chcę w tym momencie przewidywać.
3: Jak odpowiada mi Filip Szatanik, rzecznik Wód Polskich, zakłada, że będzie to w ciągu kilku tygodni.
2: Chodzi, przypomnijmy, o blisko 40 rodzin. Za pieniądze z wykupu będą mogli przenieść się w bezpieczniejsze miejsce, bo ich domy zniszczone 1,5 roku temu nadają się tylko do rozbiórki. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Decyzję podjęli radni podczas 25. sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Podczas sesji urzędnicy przedstawili szczegółowy raport o stanie finansów za rok 2025. Członkowie Rady przeanalizowali wydatki i zatwierdzili sprawozdanie finansowe. W głosowaniu większość radnych poparła dotychczasowe działania władz powiatu. Głosowanie nad absolutorium poprzedziła długa debata nad realizacją zadań publicznych. Radni ocenili nakłady na infrastrukturę drogową i wydatki na lokalną pomoc społeczną. Pozytywna decyzja Rady oznacza formalną akceptację prowadzonej polityki finansowej. Zarząd powiatu zyskał zielone światło na realizację kolejnych planów inwestycyjnych. Podczas tej samej sesji radni zatwierdzili też dotacje na remonty zabytków. Samorządowcy przekazali fundusze dla gmin, parafii i podmiotów prywatnych. Sesję zakończyła formalna ocena powiatowych zasobów pomocy społecznej, a opisywał to Dziennik Wałbrzych.pl. Starostwo powiatowe w Wałbrzychu informuje, że od 1 czerwca do 31 sierpnia obowiązywać będzie sezonowa zmiana organizacji ruchu na drodze wokół Jeziora Bystrzyckiego. To powrót do rozwiązania, które doskonale znamy z ubiegłego roku. Cel jest jasny – ułatwić życie kierowcom i zapewnić bezpieczeństwo tłumom turystów, którzy co weekend oblegają jedną z największych atrakcji naszego regionu. Kluczowa zmiana dotyczy ulicy Wodnej w Zagórzu Śląskim, na której znów wprowadzono ruch jednokierunkowy. Przejazd tą trasą będzie możliwy wyłącznie zgodnie z nowym oznakowaniem. Dla wielu kierowców jazda na pamięć może skończyć się przykrą niespodzianką. Urzędnicy i służby mundurowe apelują o szczególną czujność i dokładne śledzenie znaków drogowych. Warto też odpuścić ciężką nogę i uzbroić się w cierpliwość. W szczycie sezonu letniego ruch w tym rejonie bywa naprawdę gęsty. Władze powiatu lojalnie uprzedzają. Nad Jeziorem Bystrzyckim nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych czy osób ignorujących nowe przepisy. Przestrzeganie zmienionej organizacji ruchu będzie pod lupą uprawnionych służb, a patrole policji z pewnością pojawią się w tym rejonie, o czym informował Wałbrzych24.com. I to była ostatnia sprawa w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Obiecałem, więc dotrzymuję słowa. Wracamy do Igora Kociubińskiego i jego gości.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Teraz kolejny temat w audycji Radia Złote Przeboje. W programie Tydzień w Wałbrzychu przygotowałem go z myślą przede wszystkim o seniorach w naszym mieście. Szczególnie tych, którzy z racji wieku lub też sytuacji życiowej, rodzinnej odczuwają już trudności ze zdrowiem. Mają wrażenie, że są odizolowani od społeczeństwa na wielu płaszczyznach, wykluczeni komunikacyjnie lub po prostu dotyka ich samotność, a ta samotność to dziś często plaga niezależnie od wieku. Dla wielu mieszkańców Podzamcza i Piaskowej Góry to niemal codzienność, ale mogą oni liczyć na wsparcie, o którym opowiedział mi Kacper Tumasz, kierownik działu pracy socjalnej wałbrzyskiego MOPS-u.
0: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
1: Coraz częściej dzisiaj mówimy o społeczeństwie starzejącym się. Matematyka jest nieubłaga. nieubłagana, czas też jest nieubłagany. No i statystyki wskazują na to, że starszych osób, seniorów jest coraz więcej. To takie grono, które wymaga też specjalnego podejścia, opieki i wsparcia. W jakim zakresie?
6: Jeśli chodzi o demografię naszego miasta, Wałbrzych na dzień dzisiejszy liczy około 100 tysięcy mieszkańców, niecałe 100 tysięcy. 30% z tej populacji stanowią osoby starsze, seniorzy powyżej 60-65 roku życia. Ten wzrost będzie bardzo wysoki przez najbliższych 10 lat. Według naszych statystyk ta liczba wzrośnie do 43 tysięcy.
1: Te cyferki będą tylko rosły. No i też obszarów, w których pomóc trzeba, jest dość sporo. Jak to wygląda z perspektywy Waszej pracy?
6: No my w ogóle obserwujemy coś takiego, co się nazywa zjawiskiem ageizmu, czyli jest to dyskryminacja ze względu na wiek. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, rola babci, dziadka była bardzo istotna, bardzo znacząca. Osoby starsze były otoczone szacunkiem. Były też to jeszcze często rodziny wielopokoleniowe, tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o Wałbrzych jako miasto górnicze, miały istotny wpływ na wychowanie. Teraz w obecnych czasach obserwujemy takie zjawisko, że osoby, które wypadają z rynku pracy, przestają być produktywne, zaczynają być niewidzialne. I to nam rodzi bardzo duże problemy. Część osób, seniorów aktywna, taka, która pracowała, która ma zasoby finansowe, która jest wykształcona, potrafi jeszcze sobie to miejsce społeczne znaleźć na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora. Te osoby się integrują, ale jest cała rzesza seniorów, która w jakiś sposób pozostaje niezaopiekowana i przez to narażona na różne problemy.
1: To, że też ta strona emocjonalna i psychiczna dość duże ma znaczenie dziś, no bo ta izolacja wynika jednak oczywiście w dużej mierze z czynników zewnętrznych, ale też takiego wewnętrznego poczucia, chyba że jestem już w takim wieku, który może generować myśl, że ja już nie jestem potrzebny do niczego, że już nie ma przestrzeni dla mnie, że być może nawet rozrywka czy przyjemności też nie są dla mnie.
6: Dokładnie tak, przy czym no, jeśli chodzi o kobiety, one mają większą łatwość nawiązywania relacji czy funkcjonowania w jakichś kontekstach społecznych, albo też opiekują się jeszcze jakimiś właśnie wnukami, bądź łatwo jest im nawiązywać nowe relacje, natomiast no, szczególną grupę ryzyka stanowią mężczyźni, którzy najpierw identyfikowali się ze swoją pracą zawodową, ale później ta praca się kończy, więc oni tracą trochę sens życia, zdrowie w pewnym momencie wysiada i no i jest większa trudność do nawiązywania nowych relacji, podtrzymywania, zaczynają się izolować.
1: To taki temat, który mam wrażenie troszkę nam umyka, bo dzisiaj jeśli pada hasło samobójstwo, to często skupiamy się na dzieciach, młodzieży, co niestety uzasadnione, bo ten problem ma rację bytu, ale rzadko kiedy mam wrażenie jest utożsamiany z seniorami, że przecież jakoś nie patrzymy na tę grupę z perspektywy aż tak poważnych problemów psychicznych.
6: Problem jest bardzo poważny i powiem szczerze, w mediach nie aż tak bardzo nagłaśniany. Jakbyśmy spojrzeli na statystyki polskie, ogólna liczba samobójstw to kręci się w okolicach 5 tysięcy rocznie. To jest 2 razy więcej niż ginie ludzi w wypadkach samochodowych. Seniorzy są bardzo skuteczni, jeśli chodzi o próby samobójcze, ponieważ są to próby przemyślane. Rzadko kiedy wcześniej sygnalizują coś takiego i powiedzmy z 4 prób samobójczych na 4 jedna się udaje. Więc jakbyśmy spojrzeli na rok 2004, tych samobójstw było 966, z czego 80% stanowią mężczyźni.
1: Więc szukać rozwiązania w tej sytuacji, no bo domyślam się, że jedną z form wsparcia będzie korzystanie z tego, co ma do zaoferowania mieszkańcom Wałbrzycha Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
6: Zanim powiem o tym, co my staramy się zrobić w kontekście samej deinstytucjonalizacji, ja też za chwilkę powiem, co to pojęcie oznacza. Chciałbym wskazać na 4-5 istotnych czynników, do jakich dochodzi, znaczy co powoduje osobami starszymi, że tracą wolę życia i sens. Pierwsza to jest właśnie samotność, czyli zerwanie więzów społecznych. To znaczy, no, kiedy osoba się starzeje, to ryzyko utraty partnera bądź przyjaciół, ten czynnik idzie bardzo do góry. Dzieci coraz bardziej niechętnie zajmują się rodzicami. Nie zawsze się tą pomoc da opiekuńczą zorganizować w miejscu zamieszkania, a koszty utrzymania w domach pomocy społecznej są bardzo wysokie, bo to jest około 7 tysięcy miesięcznie i też nie każdego na to stać. No i w kontekście przerastającej liczby seniorów tych miejsc nie będzie, znaczy tych placówek nie będzie wystarczająco dużo, żeby wszystkich zaopiekować. Kolejna rzecz to przewlekłe choroby i ból. Ludzie poprzez to, że chorują, na różne sposoby cierpią. Ubóstwo, czyli kwestia albo przeżyje, albo wykupię leki i to są często też te dylematy. No i przede wszystkim dostępność do specjalistycznej opieki zdrowotnej, że teraz sami wiemy, tak, że czeka się bardzo długo do specjalistów. No i kolejny czynnik, no to wykluczenie cyfrowe. Pomimo tego, że seniorzy oczywiście mają telefony komórkowe i gdzieś są pologowani nawet na portalach społecznościowych, to kwestia spraw urzędowych, bankowych, no to często sobie tutaj w tej sferze nie radzą.
1: No tych form działań opracowanych na przestrzeni lat było kilka. Jeśli więc mielibyśmy powiedzieć, na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy w Wałbrzychu?
6: No przede wszystkim na pomoc materialną, tak? To w zależności od dochodów taki senior może przyjść i uzyskać wszelkiej możliwości zasiłki. Może zostać objęty usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Może skorzystać z czegoś takiego jak Korpus Wsparcia Seniorów. To jest taki program rządowy, który realizujemy w ośrodku od 2002 roku. To jest 400 opasek bezpieczeństwa, które mamy na terenie Wałbrzycha. To są opaski z przyciskiem SOS, więc bardzo proste urządzenia w obsłudze i senior w momencie, kiedy poczuje się źle albo poczuje, że życie jest zagrożone, naciska przycisk 24 godziny na dobę. W telecentrum w Warszawie jest ratownik medyczny, jest lekarz. W tamtym roku takich zgłoszeń teleporad odbyło się ponad 1800, ale 40 z nich zakończyła się interwencją pogotowia, więc tutaj to poczucie bezpieczeństwa budujemy również poprzez takie nowoczesne sposoby. Ci seniorzy mogą przyjść do dwóch domów seniora. Jeden z nich znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Andersa 162A, a drugi na Mickiewicza 26 w Centrum Aktywności Lokalnej. Seniorzy mogą zostać również objęci wolontariatem, czyli jeżeli potrzebują, żeby ktoś zrobił im zakupy, również jest taka możliwość skorzystania. No i współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, na przykład z Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich z Wrocławia, którzy mają coś takiego jak program Obecność, no i są w stanie z seniorem spędzać czas i zapewnić mu takie kulturalne towarzystwo.
1: Warto się skontaktować, to chyba będzie pierwszy krok, żeby wiedzieć, co mamy do dyspozycji, to na koniec jeszcze powiedzmy w jaki sposób.
6: Można do nas zadzwonić, ja podam może dwa numery. Pierwszy to będzie właśnie do pomocy wolontariatu, czyli 74 66 49 470 i drugi numer, pod który można zapisywać się na tak zwane opaski bezpieczeństwa, czyli przystąpić do Korpusu Wsparcia Seniorów pod numerem telefonów 74 66 40 900. W sytuacjach, i tutaj bardzo taki apel też do mieszkańców naszego miasta, jeżeli państwo, bo 30 tysięcy ludzi, będzie ich coraz więcej, my nie jesteśmy w stanie, znaczy my, do nas dzwonią instytucje, sąsiedzi często, że jakiś senior jest, ale też zwłaszcza na dzielnicach Podzamcza, Piaskowej Góry, ta izolacja jest coraz większa, ludzie siebie w bramach nie poznają, nie mówią sobie dzień dobry, więc tutaj bardzo bym wyczulał naszych mieszkańców, jeżeli widzicie państwo seniora, zauważycie jakieś niepokojące symptomy, ktoś zniknie i przez tydzień kogoś nie widać, proszę zareagujcie i możecie do nas bezpośrednio zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kilińskiego 1 na numer telefonu 74 66 40 800 i wtedy pani sekretarka połączy z odpowiednim działem i na pewno pracownicy socjalni dotrą do miejsc zamieszkania i zorientują się, co się dzieje.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: I o tym dziś zapewniał Kacper Tłumasz, kierownik działu pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Tym tematem kończymy też to wydanie programu Radia Złote Przeboje. Za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM słyszymy się w magazynie Tydzień w Wałbrzychu. Rozmawiamy o tym, co ważne i ciekawe dla mieszkańców miasta i regionu. Poruszamy problemy dotyczące codzienności Wałbrzyszan. Zapraszamy Was też w ciekawe miejsca. Opowiadamy o tym, czym żyje miasto. Nazwę tej audycji już znacie. Przed chwilą o niej wspomniałem. Tydzień w Wałbrzychu, więc pozostało mi jedynie przedstawić siebie. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam już na szczegóły.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Dziś m.in. o znaczeniu, jakie na turystycznej mapie Dolnego Śląska ma Wałbrzych. Na szczęście to coraz jaśniejszy punkt w regionie, który z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę gości, ale co ważne, o turystycznym obliczu miasta będziemy dziś rozmawiać także w kontekście atrakcji miejsc, które powinni poznać sami Wałbrzyszanie. Najpierw jednak ważny temat związany z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uzależnienia, przemoc, problemy rodzinne czy też zdrowie to tylko kilka dziedzin, w których towarzyszyć mogą Wam w drodze do rozwiązywania różnych trudności pracownicy działu profilaktyki, który mieści się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Mickiewicza 26. I to właśnie tam można też zgłosić się w przypadku niestety coraz powszechniejszych kryzysów czy też problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Do tego zachęca kierowniczka działu Agnieszka Malc.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
1: To jest dobry adres, w którym możemy się zgłosić po pomoc w różnych sytuacjach. No bo to hasło kryzys ma dzisiaj różne definicje, różne oblicza. No i bardzo często, będąc w tym kryzysie, tak naprawdę no nie wiemy, w którą stronę się udać. Stan psychiczny często też utrudnia podejmowanie takich racjonalnych decyzji. Warto więc mieć świadomość, że no w każdej chwili po taką pomoc można się udać i warto.
7: Jeżeli czujemy, że stoimy pod ścianą albo widzimy, że nasze życie nie zmierza donikąd, że czujemy jakąś stratę, beznadzieję, to jest dobry moment, aby się zatrzymać i poprosić o pomoc, o wsparcie, o rozmowę. Zawsze ta pomoc tutaj, którą oferujemy, jest bezpłatna i dla każdego. Jesteśmy codziennie od poniedziałku do piątku, od 7:30 do godziny 17:00, od poniedziałku do czwartku, w piątki do 15:30. I niezależnie, czy jest to osoba młoda, czy stara, czy dziecko, senior, czy dorosły, pracujący, nie ma znaczenia. Pomagamy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, kto czasami po prostu potrzebuje tylko przyjść i porozmawiać. Czuje się samotny i nie widzi swojego sensu w istnieniu. To warto tutaj przyjść, zapytać, pogadać, pokazać się. Często byliśmy w takich sytuacjach, że ktoś do nas przyszedł po prostu w dobrym momencie. W tym tak zwanej ostatniej chwili. Wyciągnęliśmy pomocną dłoń i udało się i te osoby teraz naprawdę dobrze funkcjonują. Także zapraszamy. To jest to miejsce, to jest dobry adres, żeby przyjść i poprosić o pomoc, żeby po prostu z nami pogadać.
1: I słuchać siebie chyba, bo czasem mam wrażenie, że wiele osób interpretuje problemy, czy kryzys, czy różne trudności jako sytuację, która musi być w ich definicji i mniemaniu ogromną tragedią, a już samo to, że czujemy się gorzej, że odczuwamy spadek samopoczucia w jakiejś dłuższej perspektywie na przykład, to już są takie sygnały, w których warto po tę pomoc się zgłosić i nie czekać właśnie, bo im szybciej zaczniemy, to tym lepiej. No i chyba często jest tak, że króluje też taki stereotyp, że jak się zgłosimy po pomoc, to tutaj rusza jakiś wielki proces terapii, długotrwałej pomocy. Czasem jest ona potrzebna, owszem, ale czasem to są właśnie kwestie związane po prostu ze spotkaniem, poszukaniem jakiegoś drogowskazu, no i takim małym krokiem.
7: Warto obserwować siebie. Nie bagatelizować sygnałów, które wysyła nam organizm, bo często to, co dzieje się w naszej głowie, ten obniżony nastrój, my możemy zrzucać na karb złej pogody, nie wiem, problemów w pracy czy w domu, a często to, że przestajemy na przykład dobrze spać, czy zaczyna nas boleć brzuch, albo wysiada jakiś organ, bolą kości, nogi, to już jest objaw jakiejś poważniejszej choroby. I warto właśnie przyjść i porozmawiać. I tak jak powiedziałeś, to nie musi być długoterminowa praca. Wystarczy przyjść i po prostu skonsultować się, zapytać, porozmawiać. Czasami to może być tylko jedna rozmowa, która też pomoże, a być może to też będzie praca, która będzie pracą nieregularną, bo ten kontakt ze specjalistą będzie wybiórczy, ale też będzie przynosił efekty. Wszystko zależy od osoby, która do nas przyjdzie. Mało tego, tutaj jest bezpiecznie, komfortowo. Oczywiście ochrona danych osobowych i wszystkie informacje, jakie są nam przekazywane, zostają tutaj, więc można się czuć naprawdę bezpiecznie i spokojnym, że te informacje dalej nigdzie nie wyjdą. Jeżeli to jest też takim głównym powodem, dla którego osoby boją się przyjść i rozmawiać o swoich problemach. Także warto być uważnym na siebie, ale również na swoje otoczenie, niezależnie czy to są osoby bliskie z nami współzamieszkałe, czy to są nasi sąsiedzi. Warto być uważnym na otoczenie, bo mamy naprawdę bardzo trudne czasy i czasami po prostu ta pomocna dłoń jest po prostu za ścianą i warto po prostu pomagać sobie nawzajem.
1: A jeśli tej pomocy szukamy, to powiedzmy jeszcze, gdzie ją znaleźć. Dokładnie przypomnijmy adres.
7: Dział profilaktyki w Centrum Aktywności Lokalnej, ulica Mickiewicza 26, Śródmieście, Wałbrzych.
1: Do skorzystania z tej pomocy, przypomnę, zachęcała w programie Radia Złote Przeboje kierowniczka Działu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Agnieszka Malc.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my wyruszamy teraz w podróż przez Wałbrzych, bowiem nasze miasto z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. Oferta atrakcji też jest coraz większa, ale moglibyście powiedzieć, dobra, ja tutaj już mieszkam od lat, znam wszystkie miejsca, znam każdy zakątek Wałbrzycha, no ale często okazuje się to nie do końca dobrą strategią, o czym przekonać można się wyruszając na taki spacer z przewodnikiem. Do tego właśnie zachęca jeden z nich, Rafał Lipka, z którym rozmawiałem o tym, jak warto to spędzić w naszym regionie wolne chwile.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
8: Tak, Wałbrzych jest miejscem bardzo niedocenionym turystycznie przez wiele lat. Oczywiście jest to miasto poprzemysłowe, które bardzo często było kojarzone z tym faktem. Natomiast Wałbrzych ma świetne położenie geograficzne. Gdyby tak popatrzeć z lotu ptaka, no to zobaczycie, że Wałbrzych jest położony w takich dwóch dolinach otoczonych pięknymi górami, pięknymi lasami. Wałbrzych taką destynacją turystyczną również oczywiście może być.
1: Na turystykę patrzymy też z perspektywy tego, co dane miasto, dany region ma nam do zaoferowania. Oczywiście porównując miasta, zawsze będzie jakiś dysonans, zawsze będą różnice. Natomiast daje nam to pewien obraz tego, jak ten mikroregion żyje. Jak jest w kontekście Wałbrzycha?
8: No, w kontekście Wałbrzycha takim magnesem przyciągającym największą ilość turystów jest oczywiście Zamek Książ. No, tego specjalnie reklamować nie trzeba i to każdy o tym wie. Trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Ale to nie tylko to, bo tak naprawdę zwiedzając Zamek Książ można zaraz przejść się piękną ścieżką Hochbergów, trafić do Zamku Stary Książ. Jeżeli nie chcecie jednak dreptać, jeżeli wolicie sobie zwiedzać coś, co jest gdzieś tam zorganizowane pod dachem, no to nieopodal, nawet na jednym bilecie można byłoby zobaczyć sobie piękną palmiarnię. Ale to nie wszystko. Mówiliśmy o tym kontekście kulturowym, mówiliśmy o tym kontekście przemysłowym, no więc warto udać się do centrum miasta. Tam zlokalizowana jest Stara Kopalnia. I tam rzeczywiście poznacie ten kontekst przemysłowy miasta, a co więcej, na zwiedzanie zaproszą was dawni górnicy, czyli osoby, które najwięcej o tym miejscu wiedzą. Oczywiście Wałbrzych to nie tylko to czarne złoto, z którym jest kojarzone, to również białe złoto, więc jak już będziecie w tym centrum Wałbrzycha, no to warto udać się chociażby do Muzeum Ceramiki, gdzie rzeczywiście te tradycje związane właśnie z produkcją, no praktycznie od kilkuset lat były przekazywane.
1: I Wałbrzych jest też dobrym przykładem miejsca czy przestrzeni, która wykorzystuje swoją historię. No bo nie sposób, traktując to jako jakiś produkt turystyczny, wymyślać coś nowego, próbując dorównać innym miastom, mając specyficzną, bo jednak przemysłową, ale jednak ciekawą historię, która turystycznie też może być magnesem.
8: Tak, oczywiście nie należy zapominać o tej historii Wałbrzycha, która miasto na przestrzeni tych lat i wieków ukształtowała. Wałbrzych nie wyglądałby dzisiaj tak, jak wygląda, gdyby nie ten obszar przemysłowy. Natomiast warto to przybliżyć, warto pokazać, w jaki sposób to miasto się też zmieniało dzięki właśnie temu, co mamy pod nogami, czyli dzięki głównie węglowi kamiennemu.
1: To jest jedna część historii. W zasadzie zwiedzanie, podróżowanie zależy w dużej mierze od turystycznego profilu, jaki obierzemy, bo są tacy, którzy preferują na przykład atrakcje kulturalne. No i tutaj w Wałbrzychu też możemy, albo inaczej, mamy się czym pochwalić. Filharmonia, kilka teatrów, więc jak na stosunkowo niewielkie miasto, to ta oferta jest całkiem ciekawa.
8: Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o zawartość kulturalną, no wiadomo, że miasta pokroju Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy nie będą nigdy dorównywać stolicom województw czy stolicy kraju. Natomiast myślę, że też się sporo dzieje, czy właśnie wspomniane obiekty kulturalne przed sekundą, jak Filharmonia czy teatr, czy chociażby wydarzenia, które dzieją się w Starej Kopalni, bo Stara Kopalnia to nie tylko samo zwiedzanie związane z górnictwem, ale to taki obiekt kulturalny, który no jest dość ciekawy na mapie tutaj kulturalnej województwa.
1: Jeśli mowa o takim turystycznym profilu, no to nie sposób nie wymienić także tych, którzy traktują miasto jako punkt do wyjścia gdzieś dalej. No, mamy góry też i to także może być ciekawa alternatywa dla tych, którzy te wolne chwile na przykład chcą aktywnie spędzić.
8: Oczywiście, to jest to, o czym wspomniałem na początku, czyli to piękne położenie wokół trzech pasm górskich. Oczywiście te pasma górskie Sudetów Środkowych nie są tak spektakularne jak Tatry czy chociażby Bieszczady, ale są na pewno wyjątkowe. Każde z nich jest inne. Może być ciekawe zarówno dla fanów geologii, dla osób związanych z botaniką, ale dla tych, którzy po prostu chcą pójść w góry, pozwiedzać, czasami zmęczyć się, to zachęcam. Góry Suche to zdecydowanie takie miejsce, które nie jest może spektakularnie wysokie, ale te interwały spowodują, że naprawdę trochę potu będzie trzeba wylać, żeby wdrapać się na górę i te widoki podziwiać. Czy tajemniczość gór Sowi, które są w okolicy Wałbrzycha, a dzięki dobremu transportowi no łatwo się tam dostać, no to jest taka oferta, którą rzeczywiście praktycznie dla każdego mogłaby być interesująca i ciekawa.
1: Jeśli powiemy, że na przykład chcemy obejrzeć Wrocław i mamy na to jeden dzień, to w zasadzie wszyscy ci, którzy Wrocław znają, mogą się pod nosem uśmiechnąć, bo wiadomo, że to jest niewykonalne. Wydaje się bardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli dokładnie to samo powiemy o miastach typu Jelenia Góra, Legnica czy Wałbrzych, ale zadając to pytanie, czy się da mieszkańcom Wałbrzycha, czy wszystkim tym, którzy z tą przestrzenią są związani, oni także pod nosem się uśmiechają i mówią, że no okej, może nie ma tutaj wielkich, spektakularnych atrakcji, które możemy zestawić z ofertą Wrocławia, bo też nie o to chodzi, ale w żadnym wypadku Wałbrzycha w jeden dzień nie poznamy, więc jeśli już planujemy wycieczkę, no to chyba na dłużej.
8: Myślę, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby którekolwiek z tych miast zwiedzić w jeden dzień. Turyści, z którymi się spotykam, często opowiadają, że przyjeżdżają na Dolny Śląsk na 2 tygodnie i to jest jeszcze za mało i w kolejnym turnusie przyjadą na kolejne 2 tygodnie, to być może uda się przynajmniej jakąś część zwiedzić. To dokładnie to samo dotyczy Wałbrzycha i okolic. Te wszystkie atrakcje, o których wspomniałem wcześniej, no to już jest zdecydowanie za mało w samym mieście na zwiedzanie jednego dnia. A jeżeli dołączymy sobie jakiś wypad poza miasto, we wspomniane pasma górskie, czy dołączymy jeszcze zwiedzanie jakiejkolwiek innej atrakcji, które są tam zlokalizowane, no to myślę, że tydzień, no to tak spokojnie moglibyśmy sobie zaplanować.
1: Mówimy o turystach, o tych, którzy przyjeżdżają, chcą poznawać, chcą zwiedzać, ale myślę, że to też jest ciekawa informacja, ciekawa oferta dla mieszkańców. Często jest tak, że mieszkamy w jakiejś przestrzeni, doskonale ją znamy, ale nie rozpatrujemy tego w kategorii atrakcji turystycznej i przestrzeni, w której można ciekawie spędzić czas. No, a okazuje się, że w zasadzie niezależnie od zakątka, o którym powiemy w kontekście Dolnego Śląska, czy to Wałbrzych, czy Wrocław, czy Legnica, czy Jelenia Góra, no to są to takie małe, nasze małe ojczyzny, które żyją swoją historią, które też warto poznawać i warto poświęcić czas. Jeśli nie mamy chyba pomysłu, no to może nie szukajmy dalej, szukajmy w pobliżu.
8: Myślę, że tak. Sama historia Dolnego Śląska jest na tyle ciekawa i na tyle zagmatwana, że właściwie nawet mieszkańcy, którzy żyją tutaj kilkadziesiąt lat, nie do końca ją znają. Tutaj jest mnóstwo różnorakich tajemnic, które warto zgłębić, warto poznać. I myślę, że to jest to fajna alternatywa na spędzanie wolnego czasu.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Do takich nieoczywistych podróży i wycieczek po miejscach pozornie dobrze nam znanych zachęcał przewodnik Rafał Lipka i tym turystycznym akcentem kończymy tę część magazynu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, bardzo dziękuję za uwagę.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Weekendy to wyjątkowa okazja do tego, by sprawdzić, czym żyje nasze miasto, co dzieje się w regionie. Doskonała okazja do tego, by być na bieżąco. No i temu właśnie służy audycja w Radiu Złote Przeboje, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam, a której mam ogromną przyjemność być gospodarzem. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko. Zaczynamy program Tydzień w Wałbrzychu.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Co tym razem przed nami? Przede wszystkim wizyta w Muzeum Przemysłu i Techniki. Od tego zaczynamy. To część kompleksu Starej Kopalni, czyli Centrum Nauki, Kultury i Sztuki. To właśnie tutaj wyruszycie na historyczny spacer kilkoma ciekawymi trasami, zwiedzicie podziemne wyrobiska i obejrzycie górniczy sprzęt, który jeszcze nie tak dawno pracował w wałbrzyskich szybach. Do poznania tej historii zachęca kierowniczka muzeum Violetta Wronagaj i nie jest to zaproszenie tylko i wyłącznie dla turystów, ale także mieszkańców naszego miasta.
0: Muzea w Wałbrzychu.
9: Ja może w pierwszej kolejności dla tych, którzy jeszcze u nas nie byli, jeszcze naszego muzeum nie widzieli, na pewno jest to niesamowite miejsce z uwagi na ilość zabytków pokopalnianych, które można zobaczyć na powierzchni, ilość budynków, które zostały wpisane do rejestru i można je zwiedzać. Również dlatego, że tutaj można prześledzić pięknie, jak kiedyś ta praca górników wyglądała, czyli od samego początku, jak były pobierane marki, poprzez wejść do łaźni łańcuszkowej, aż poprzez zjazd pod ziemię, z tym, że tu już niestety nie możemy zjechać i tą część podziemną mamy wydzieloną troszeczkę inaczej. Jest to tunel odstawy kamienia i sztolnia ćwiczebna, także ciut pod ziemi też u nas można zwiedzić, mimo tego, że wszystkie kopalnie wałbrzyskie zostały zamknięte w latach 90., więc po prostu już na większej głębokości nie ma tej dostępności, nie jesteśmy w stanie je zwiedzać. No ale nigdzie indziej tak dokładnie, myślę, i kompleksowo nasi turyści nie byliby w stanie się dowiedzieć na temat tego, jak wydobycie węgla kamiennego na Dolnym Śląsku wyglądało. W ogóle często odkryciem jest sam fakt, że w Wałbrzychu i w Nowej Rudzie ten węgiel wydobywa. Już są pokolenia, które tego kompletnie nie pamiętają. A z reguły węgiel kamienny kojarzy się gdzieś z Górnym Śląskiem. Jakie to są różnice w wydobyciu, jak to tutaj u nas wyglądało też krajobrazowo, jak się zmieniało, jak to w latach 90. było zamykaniem kopalni. Tego wszystkiego można się dowiedzieć na miejscu. Na pewno niesamowitą rzeczą są też zachowane maszyny w wielu budynkach, na przykład maszyny wyciągowe Szybu Julia czy Sobótka. Są to warsztaty naprawcze, w których też całkiem sporo takich maszyn się zachowało. Można je oglądać dokładnie w tych miejscach, gdzie one kiedyś też występowały. No i całość kompleksu jest bardzo ładnie krajobrazowo położona wśród gór, wśród Sudetów, także też myślę, że taka wycieczka jest warta zobaczenia.
1: Powodów jest kilka. Myślę, że jednym z nich są eksponaty, które możemy tutaj zobaczyć. Jest ich dość sporo.
9: Eksponaty mamy bardzo różne. One są ze względów na charakterystykę podzielone, więc mamy i kartografię, czyli mapy, mamy zbiory artystyczno-historyczne, czyli na przykład kufle, na przykład lampy górnicze. Mamy też w podziemiach od kilku lat już ekspozycję pokazującą, przybliżającą, jak ta praca górników wyglądała. Można też zobaczyć na dawnych fotografiach jeszcze z lat 30. Jak dokładnie ona przebiegała, od czego się zaczynała praca pod ziemią, na czym się kończyła w przypadku samego wydobywania węgla. Jest bardzo dużo też maszyn nie tylko w budynkach, ale też na zewnątrz. Te pozostałości z całego Zagłębia Dolnośląskiego, z innych kopalni, które już nie istnieją, też tutaj można zaobserwować. Niestety w formie szczątkowej tylko część z nich się zachowała. Nie są to już całe obiekty, ale dalej można o nich opowiadać, można to sobie tutaj zaobserwować.
1: Myślę, że to głównie atrakcja dla najmłodszych, bo te starsze pokolenia doskonale te tradycje górnicze jeszcze pewnie pamiętają z czasów, kiedy to wszystko funkcjonowało, a myślę, że czas robi swoje i ta zmiana pokoleniowa sprawia, że oczywiście jeśli te historie są przekazywane z pokolenia na pokolenie, to nie jest to wielka tajemnica, ale szczególnie z perspektywy turystów, gości z innych regionów, gdzie to górnictwo nie było aż tak powszechne, to zobaczenie tego, jak to wyglądało pod ziemią, jest wyjątkowo ciekawe, bo rzadko kiedy takie okazje ku temu są.
9: To jest jedna rzecz, ale na pewno zaskakujące dla naszych turystów zawsze jest to, w jakich warunkach tutaj górnicy pracowali i czym się właściwie to górnictwo różniło. Nie będę tutaj dokładnie Państwu opowiadała, to trzeba zobaczyć koniecznie na zwiedzaniu, usłyszeć od naszych przewodników. Bardzo fajną rzeczą jest też to, że większość naszych oprowadzających, panów przewodników, to są też górnicy, którzy tu kiedyś pracowali, to w różnej randze. Każdy każdy z nich snuje zupełnie inną opowieść na temat tych kopalni, kładzie nacisk na jakieś inne ciekawostki, bo każdy właśnie pracował gdzieś w innym sektorze i to też jest niesamowite przeżycie. No i trzeba też przyznać, że dla najmłodszych na pewno dodatkową atrakcją będzie nasze Centrum Aktywności Doświadczalne, Centrum SOWA, które u nas się znajduje. Muszę też podpowiedzieć, że na pewno w najbliższych kilku latach będziemy się bardzo intensywnie zmieniać. Już się zmieniamy. Jeszcze tego tak wyraźnie nie widać, ale między innymi za niedługo też, za jakieś mniej więcej 2 lata, powinna być udostępniona też nowa trasa zwiedzania w sortowni. Więc no, można powiedzieć, teraz warto przyjechać, zobaczyć, co się u nas dzieje, jak to wygląda i wrócić za 2 lata, zobaczyć, jakich zmian znowu dokonaliśmy. Będzie też u nas działało za niedługo, też za około 2 lata, Muzeum Wałbrzyszan Tygiel. To jest kolejna duża atrakcja. Więc tym bardziej warto nawet dla samego porównania. Jeżeli ktoś nie był, no po prostu jest pięknie też krajobrazowo Wałbrzych. Ma niesamowicie piękne położenie i no, kopalnia się w to też wpisuje.
1: A Wałbrzyszanie, oni wracają do tej historii, odwiedzają? Czy to jest tak, że to jest wiedza dla nich oczywista i już nie do końca?
9: Przychodzą, odwiedzają wbrew pozorom i tej właśnie obiegowej opinii, że oni wszystko wiedzą. To nie do końca tak, dlatego że też o tradycjach pamiętają. Ale już takiej ogólnej historii idącej przez stulecia czasami nawet do końca nie znają. Często też, jeżeli ktoś coś wie, to nie cała rodzina. Więc chętnie przyprowadzają innych członków rodziny, najmłodszych, swoje wnuki, osoby, które tego już nie pamiętają. Albo nawet właśnie rodziny przyjezdną z innych stron Polski, po to, żeby im troszeczkę poopowiadać, jak ta ich praca tutaj wyglądała. I bardzo chętnie pojawiają się też u nas na zwiedzaniu.
1: Troszkę pani zdradziła tych tajemnic związanych z tym, co się wydarzy w przyszłości. O tę przyszłość ja też chciałem zapytać, no bo potencjał i możliwości są duże i zawsze chciałoby się zejść niżej, głębiej, zobaczyć coś dalej. Czyli co, możemy się spodziewać, że to będzie proces postępujący?
9: No tutaj nie ma stałej, dlatego że nawet te trasy, które już są od lat, też się będą zmieniać. My też mamy ambitne plany. Część z tych rzeczy już opowiedziałam o nich, o części powiem dopiero, kiedy będziemy mieć już jakieś konkretne założenia. Ale na pewno chcemy zmieniać nasze muzeum tylko ku lepszemu, by móc się też dostosować z tymi ekspozycjami, móc jeszcze więcej pokazać, bo sporo rzeczy dalej mamy w magazynach, a chcielibyśmy je jednak udostępnić i móc jeszcze bardziej się też otworzyć na młodzież i na dzieci. Czyli to, co już robimy od lat, ale też na ekspozycji w przyszłości móc jeszcze ciekawiej tą historię opowiadać. W tej chwili ona się odbywa z przewodnikami przede wszystkim. I tu przewodnicy są bardzo ważną tą częścią dla młodzieży czy dla dzieci, ale w przyszłości też chcielibyśmy, żeby to było bardziej wyraźne na ekspozycji.
1: No bo to chyba najlepszy sposób tej wiedzy czerpać u źródła. Oczywiście możemy sami się przejść i zobaczyć maszyny, obejrzeć, powiedzieć fajne, ale jednak te historie, które mają przewodnicy, byli górnicy, to jednak jest coś.
9: No to jest jedna z najważniejszych elementów, jednak panowie opowiadają o własnym życiu, o tym, co przeżyli i ciężko jest takie rzeczy pokazać inaczej niż wysłuchując opowieści górnika, który zjeżdżał pod ziemię, który na przykład znajdował się w strefie zagrożenia, który radził sobie w bardzo niebezpiecznych sytuacjach, bądź w drugą stronę, który opowiada o tych ciekawych i śmiesznych tradycjach górniczych, o kawałach, jakie sobie czasami nawet górnicy robili, więc oczywiście możemy to pokazywać na ekspozycji, ale zawsze jest zupełnie inaczej, kiedy opowiada o tym żywy człowiek. Dopóki możemy prosić o to górników, dopóki oni są naszymi przewodnikami, no to jest, myślę, coś absolutnie bezcennego, z czego trzeba korzystać.
1: I do tego zachęcała kierowniczka Wałbrzyskiego Muzeum Przemysłu i Techniki Violetta Wrona-Gaj.
0: Zmieniamy temat.
1: Marzyliście o tym, by przygarnąć zwierzaka? Być może teraz rozważacie taką opcję. A jeśli nie, bo na przykład sytuacja na to nie pozwala, zastanawiacie się, jak pomóc tym w potrzebie. No to ja pędzę z odpowiedzią i wspólnie z Markiem Prusem, opiekunem zwierząt, zapraszam Was teraz do schroniska dla bezdomnych zwierzaków w Wałbrzychu. Jak się okazuje, form wsparcia jest całe mnóstwo, a wystarczą przede wszystkim dobre chęci.
0: Zwierzyniec w Wałbrzychu.
1: Najbardziej pożądanym stanem byłby ten, w którym w schronisku byłaby cisza. Nie wynikałoby to z tego, że zwierzaki śpią, tylko że po prostu mają swoje domy. No i pewnie do tego będziemy dążyć, choć zakładam, że niestety, biorąc pod uwagę okoliczności, to raczej marzenie i mrzonka. Natomiast no, my, jako mieszkańcy Wałbrzycha, mieszkańcy okolic, możemy pomóc, możemy wesprzeć. No właśnie, w jaki sposób? Jaka pomoc jest najpotrzebniejsza, najpilniejsza z waszej perspektywy?
10: Z mojej perspektywy i naszej perspektywy najważniejsze są te spacery. Spacery, czyli po prostu zapraszamy, przychodzimy, wychodzimy z psami na spacery, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka jest, wiadomo, że nie każdy ma warunki i nie każdy może mieć chęci, mówię to w dobrym sensie tego słowa, adoptować, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność, tak? Czasami się trzeba liczyć z pewnymi ograniczeniami, więc jeżeli nie możemy wyjść na ten spacer, nie możemy adoptować, to obserwujmy naszą stronę, udostępniamy posty i to też jest dla nas bardzo duża pomoc, bo social media są w dzisiejszych czasach bardzo ważne. No i tutaj wiadomo, też zawsze i to w każdym okresie roku potrzebna nam jest mokra karma dla zwierząt. Suchej zwykle mamy, więc tu są suchą, można się po prostu wstrzymać, ale ta mokra karma to jest najważniejsze. Jest na naszym profilu na Facebooku także zrzutka, więc można też jakieś środki finansowe do nas płacić. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to co najważniejsze dla zwierząt, to żeby miał kontakt z człowiekiem, dzięki temu robimy też dużo adopcji, żeby one po prostu wychodziły na spacery.
1: To chyba taka najcenniejsza dzisiaj rzecz, niezależnie od okoliczności, czyli po prostu poświęcenie czasu. Ten czas w wielu domach, w wielu rodzinach bywa deficytem, no ale myślę, że warto to też rozważyć jako taką na przykład rodzinną rozrywkę. No, prawda jest taka, że nie każdy ma możliwość przygarnięcia zwierzaka, ale myślę, że odwiedzanie schroniska chyba może być takim półśrodkiem, żeby spędzić jakoś czas z tymi zwierzakami i trochę tej radości im dać i bliskości z człowiekiem.
10: Tak, jak najbardziej. Tu też, nie wiem, budujemy swoją odporność fizyczną, bo wyjdziemy z psem na spacer, tak? My też się w jakiś sposób edukujemy innych, kształtujemy też siebie pomocą zwierzętom, więc jak najbardziej te spacery, myślę, to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i dla człowieka, i dla zwierzęcia.
1: Natomiast jeśli mamy taką potrzebę, że takiego zwierzaka chcielibyśmy przegarnąć, no to też pewnie będzie odciążenie schroniska i wsparcie, no ale niektórym ten proces może wydawać się skomplikowany, więc powiedzmy może tak w pigułce, jak to działa, jak to wygląda.
10: Tutaj nie można tej adopcji traktować tak zero-jedynkowo, bo każda adopcja jest indywidualna. To, co ja zawsze powtarzam, podstawowym warunkiem adopcji zwierzęcia jest, żeby zwierzę zaadoptowało człowieka i wtedy od tego momentu tak naprawdę zaczynamy cały ten proces. Nie ma na to reguły. Są takie, jeśli chodzi o koty, może tu będzie szybciej, no to wiadomo, tutaj bardziej rozmowa nasza, kontakt potem z człowiekiem, który adoptował. Natomiast jeśli chodzi o psy, no to sytuacja jest już trochę bardziej skomplikowana, bo to wszystko zależy od historii psa i doświadczenia człowieka. Są takie pieski, które powiedzmy w cudzysłowie mogą być od razu do domu, a są takie psy, którym się trzeba zapoznać i tak jak mówię, potem liczyć, czy to zwierzę będzie potrzebowało trochę czasu, żeby się zadomowić.
1: Często też pojawiają się wątpliwości, pojawia się strach, pojawia się jakiś niepokój związany z tym, że na przykład nie wiemy, czego po takim zwierzaku się spodziewać, że mamy z tyłu głowy, że on właśnie może mieć jakąś traumę, może być po ciężkich przeżyciach. No i taka obawa jest chyba naturalna, ale pytanie, czy uzasadniona?
10: Obawa jest naturalna i jest skazana. Bardziej bym się martwił, żeby ktoś nie miał takich obaw, tak? Bo mówię, do zwierzęcia trzeba podejść po prostu bardzo indywidualnie. My też często nie wiemy, bo zwierzę odmówione z terenu, nie wiemy, jaką ma historię, potem obserwujemy jego po prostu zachowania. Staram się tutaj w ten sposób pracować, że tak, że te psy są u nas kąpane, że wychodzę z nimi na spacery, że są obsługiwalne weterynarnie i w tym momencie my już coś o tym zwierzęciu możemy powiedzieć, jak ono się zachowuje w takich sytuacjach, że pies po prostu nie siedzi w boksie i potem wychodzi i tak naprawdę my nic o nim nie wiemy, więc w tych sytuacjach możemy go sprawdzić. Mniej więcej wiemy też, jak reaguje na inne zwierzęta. Jak wchodzi na spacery, to wiemy na przykład, jak reaguje na dzieci, jak reaguje na innych ludzi. Wiadomo, że różnie może się sytuacja rozwinąć, bo mamy psy z mega trudnymi historiami, naprawdę mega trudnymi historiami i przykrymi po prostu dla nich, bo są mega skrzywdzone przez ludzi. To, co możemy, wiadomo, też w granicach rozsądku, udzielamy takiej pomocy potem behawioralnej po adopcji zwierzęcia, więc to nie jest tak, że ktoś adoptuje od nas zwierzę i po prostu jest zostawiany sam sobie. Więc ta pomoc nasza jest tutaj bardziej szerzej zakrojona. Zwykle to się udaje. Nie powiem, że zawsze, bo to byłby kolejny mit. Czasami się nie uda i to też nie można mieć do siebie pretensji, a już na pewno nie pretensji do zwierzęcia. Bo widzimy ludzi, którzy się bardzo starali i domy naprawdę były super. Czasami, mówiąc kolokwialnie, po prostu ktoś nie pyknie i trudno, to się po prostu zdarza. Ważne, że ktoś próbuje. Natomiast największym problemem jest wtedy, jeżeli na przykład my mówimy, że zwierzę jest takie i takie i potem ktoś chce oddać to zwierzę, wiedząc, że ono takie było. Więc to jest takie smutne, no bo trudno było się spodziewać czegoś innego, skoro była informacja, że to zwierzę jest takie po prostu inne. Trudno mieć ogólnie też pretensje, że zwierzę reaguje, uwaga, jak zwierzę. Często w dzisiejszych czasach niestety jest antropomorfizacja zwierząt, jest tak zwany bambizm, czy po prostu przypisujemy zwierzętom cechy ludzkie, nie wymagajmy tego zwierząt. Zwierzę to jest zwierzę, reaguje jak zwierzę i to jest właśnie w niej wspaniałe.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: I o tym przede wszystkim powinni pamiętać wszyscy ci, którzy takie adopcje planują. Ze mną, przypomnę, był Marek Prus, opiekun zwierzaków z Wałbrzyskiego Schroniska. Raz jeszcze zachęcam do pomocy i wsparcia, o którym dziś mówiliśmy. No i tym zaproszeniem też żegnam się z wami w tej części programu Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, dziękuję, że byliście z nami.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: W każdy weekend słyszymy się w Radiu Złote Przeboje 91,8 FM. Nie inaczej będzie tym razem. Rozmawiamy zazwyczaj o tym, co dzieje się w mieście. Poruszamy tematy istotne dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic, ale nie tylko, bo też podpowiadamy.

0: przygód i nawiązania trwałych przyjaźni.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Wałbrzycha.
0: Zapraszamy też do rozpoczęcia takiej przygody z harcerstwem. Jeśli w domu pojawia się taki pomysł, a może by spróbować, czy to jest inicjatywa ze strony rodziców, czy może własny pomysł najmłodszych, no to jak się do tego tematu w Wałbrzychu zabrać? Jak to wygląda? Jak to działa?
2: Najlepiej skontaktować się z Komendą Chówca, bądź telefonicznie, bądź za pomocą adresu mailowego, bądź mediów społecznościowych. Wtedy się zorientujemy, w jakim wieku jest dziecko, z jakiej dzielnicy i zaproponujemy drużynę, która działa w miejscu zamieszkania.
0: A czy warto? To pytanie dla Pani pewnie oczywiste, ale myślę, że nie każdy sobie na to pytanie odpowiada.
2: Myślę, że warto, bo teraz przy okazji 80-lecia pojawił się też program Sprawności na całe życie i tak naprawdę umiejętności, kompetencje, które się nabywa poprzez bycie w drużynach harcerskich, w gromadach zuchowych, zostają nam na całe życie. Często też o tym mówią nasi byli harcerze, instruktorzy, których spotykamy, którzy teraz już nie mają za wiele wspólnego z harcerstwem, a pracują zawodowo i bardzo podkreślają, że właśnie kompetencje nabyte w czasach pracy w drużynie harcerskiej procentują w przyszłości.
0: Ale dzisiaj, tak sobie myślę, to chyba z drugiej strony duże wyzwanie, bo sprowadzając to do ogólnego pojęcia trybu życia, to on troszkę się zmienił. Myślę, że nie tylko ja należę do tego grona z rozrzewnieniem wspominającego wieczory na trzepaku czy wolne chwile spędzone na boisku. To się dzisiaj oczywiście zdarza, no ale powiedzmy sobie szczerze, tych elementów, które odciągają młodzież i dzieci od takiego aktywnego, zdrowego spędzania trybu życia jest mnóstwo. Internet, smartfony, komputery, no jesteśmy tym bombardowani też jako dorośli, więc to nie jest problem stricte dzieci i młodzieży, no ale myślę, że w dużej mierze on ich dotyka. Radzicie sobie z tym?
2: Radzimy sobie. Oczywiście staramy się też dostosować do tych warunków, tak? I nie odrzucać całkowicie tego, co nam obecna rzeczywistość oferuje. Natomiast podstawą jest ta praca w grupie, podstawą jest relacja z drugim człowiekiem. I na tym bazujemy, to jest dla nas najistotniejsze w harcerstwie. I myślę, że to też jest ważne dla młodych ludzi, którzy często uciekają w ten świat wirtualny, a tutaj mają okazję, żeby się spotkać w grupie, żeby porozmawiać na żywo, nie za pomocą komunikatorów, że jeżeli się pojawia konflikt, to ten konflikt można rozwiązać między sobą, więc to jest takiego swego rodzaju trening umiejętności społecznych, praca w drużynach harcerskich. I myślę, że w dzisiejszych czasach jest to też bardzo wartościowe pod kątem tego, co się dzieje wśród młodzieży. Mam tutaj na myśli hejt, tak, który jest szczególnie obecny w sieci, a takie relacje na żywo po prostu to zjawisko ograniczają.
0: I samym sukcesem jest chyba ich nawiązywanie, tak po prostu, bo w zasadzie dzisiaj możemy mówić już o takiej pokoleniowej chorobie, którą bardzo ogólnie możemy nazwać samotnością. I ona dotyczy zarówno seniorów, często osób dorosłych w sile wieku, no ale myślę, że w szczególności dzieci i młodzieży. Bo oczywiście można byłoby powiedzieć, że takim terenem doświadczalnym jest szkoła, ale ona też niestety generuje czasem takie sytuacje, które sprawiają, że ta samotność się pojawia, odizolowanie, odcięcie. Czy harcerstwo może być taką przeciwwagą?
2: Może być i w wielu przypadkach jest. Jest taką alternatywą właśnie dla dzieci, które w swojej grupie rówieśniczej nie mogą się odnaleźć, mam na myśli na przykład szkołę, tak, klasę, a znajdują akceptację, znajdują właśnie zrozumienie i mogą nawiązać relacje w drużynach harcerskich. Mamy tutaj też system małych grup, działamy w czy to w szóstkach, czy w zastępach, więc to też sprzyja budowaniu relacji, nawiązywaniu ich, pogłębianiu i budowaniu takiego wzajemnego zaufania do siebie.
0: No to mam nadzieję, że zachęciliśmy. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy warto, czy próbować, to ta odpowiedź jest twierdząca teraz w głowie naszych słuchaczy. To na koniec jeszcze powiedzmy, jeśli chodzi o Wałbrzyski Chówiec, to co mamy do dyspozycji, jak liczna jest to grupa, jeśli chcemy ją wzmocnić?
2: Jeżeli chodzi o Chówiec, to liczebność Chówca wynosi ponad 500 osób i mam gromady zuchowe, czyli możliwość zajęć dla dzieci najmłodszych z klas 1-3 szkoły podstawowej.

0: drużyny harcerskie, czyli dzieci starsze, klasy 4-6, drużyny starszo-harcerskie, wędrownicze, działają też kręgi instruktorskie, mamy w Szychówcu klub ratowniczy, gdzie działają osoby, które się szkolą, specjalizują w udzielaniu pierwszej pomocy, więc myślę, że oferta jest szeroka, bogata i każdy może znaleźć coś dla siebie.
1: Czyli jak chcemy zacząć i planujemy, to już od pierwszej klasy.
0: Tak, tak, można tą ścieżkę kariery harcerskiej budować już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i tak naprawdę mówimy o tym, że harcerzem się jest przez całe życie, że to, co człowiek nabędzie i później korzysta, to zostaje nam i procentuje na całe życie.
1: Mówiliśmy o kryteriach wiekowych, no pytanie, czy są jakieś inne, czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o przynależność harcerzy?
0: Tak naprawdę harcerzem może zostać każde dziecko. Mamy również w Chówcu drużyny nieprzytartego szlaku. Są to drużyny, które skupiają dzieci z niepełnosprawnościami. Taka drużyna działa w szkole specjalnej numer 10. Taka drużyna też działa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, bo skupia również osoby takie, które mają oprócz niepełnosprawności inne dysfunkcje, które wpływają na przykład na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Ale również w naszych drużynach, podstawowych jednostkach są też dzieci, które... Wiadomo, mamy takie czasy, że też mają różne dysfunkcje i działamy na zasadzie integracji, ponieważ dla nas jest ważne, żeby nie wykluczać takich osób, tylko właśnie włączać, integrować ze społecznością harcerską. I to jest dla nas bardzo, bardzo wartościowe, ponieważ takie osoby odnajdują się w społeczności większej, nie są zamykane w domu i daje to możliwość nabycia szeregu umiejętności, nie tylko społecznych, ale też takich samoobsługowych, bo chociażby wyjazdy na obóz dają taką możliwość, że dzieci z niepełnosprawnościami muszą nabyć pewne umiejętności, żeby sobie po prostu poradzić.
1: Zatem harcerstwo w wydaniu wałbrzyskim jest zdecydowanie dla każdego bez ograniczenia. Do rozpoczęcia tej przygody, przypomnę, w naszym programie zachęcała harcmistrzyni Katarzyna Gawron, komendantka Chówca Ziemi Wałbrzyskiej.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Miłośnikom historii, wałbrzyszanom, którzy regularnie odwiedzają Zamek Książ, zapewne doskonale znana jest postać hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga. Arystokraty, kolekcjonera, no jednej z najważniejszych osób w historii zamku. Od niedawna, odwiedzając Książ, możemy przenieść się w czasie i zajrzeć do jego XVIII-wiecznego gabinetu. Gabinetu osobliwości, bo taki tytuł ma ta stała ekspozycja. Gabinet inspirowany jest autentycznym pomieszczeniem, z którego korzystał hrabia, znajdzie wiecie tam dzieła sztuki, naturalia, pamiątki i niezwykle zagadkowe obiekty, o których opowiedział mi rzecznik zamku Mateusz Meketeszyny.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
3: Odtworzyliśmy XVIII-wieczny gabinet osobliwości hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga do oryginalnych witryn, które cudem powróciły do Zamku Książ, bo nie wiedzieliśmy, że przetrwały II wojnę światową. Do tych oryginalnych XVIII-wiecznych witryn wypożyczyliśmy 110 przedmiotów z kolekcji muzealnych, ale także kolekcji prywatnych. To są kurioza, to są naturalia, to są przedmioty, które dzisiaj uchodzą za osobliwości, a co dopiero w XVIII wieku, czyli w epoce, w której zostały wykonane. I znajdziemy tam m.in. modele anatomiczne z kości słoniowej z Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Czaszkę niedźwiedzia jaskiniowego ze starej kopalni w Wałbrzychu. I tutaj, jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja wymienię te muzea, bo na co dzień być może do nich nie dojedziemy, a będąc w Zamku Książ, będziemy mogli podziwiać ich wzory. To jest Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, stara kopalnia, Centrum Nauki Sztuki, Muzeum Tkactwa z Kamiennej Góry, Muzeum Politechniki Wrocławskiej, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także parafia ewangelicko-augsburska tutaj z Wałbrzycha i kolekcjonerzy prywatni, bo oprócz zbiorów książęcej rodziny Sapiechów, także Fundacji Księżnej Daisy von Ples, zobaczymy przepiękne mapy, obrazy, wachlarze, wiele innych cennych i wyjątkowo pięknych przedmiotów, które na co dzień znajdują się właśnie w kolekcjach prywatnych. Będzie można je podziwiać w książce.
1: Czy muzea i kolekcjonerzy, no bo jednak w tym wydaniu to w zasadzie jedna półka, chętnie dzielili się tymi eksponatami, czy trzeba było dzwonić, prosić, pożyczcie, dajcie?
3: To jest zawsze długi proces i rzeczywiście jest to proces skomplikowany, czasochłonny, ale dla tych mniejszych muzeów, które no nie mają tylu odwiedzających co Zamek Książ, to jest także forma zaprezentowania siebie i swoich zbiorów, bo przy każdej z gablot będą opisy, będą logotypy muzeów, które wypożyczyły te przedmioty. Także to jest forma promocji również dla tych instytucji, które z nami współpracują przy tym projekcie.
1: A współpraca cenna dla Zamku Książ o tyle, że te eksponaty, z tego co wiem, na dłużej zagoszczą. To nie jest tak, że wystawa na chwilę i żegnamy się z nimi, tylko zostają.
3: Tak, to są permanentne ekspozycje, depozyty czasami na 5 lat, czasami na dłużej, ale oczywiście z możliwością przedłużenia.
1: Był jakiś ciąg tematyczny w doborze tych eksponatów, czy jak wyglądała metodyka?
3: Tak, one nawiązują do tego, co się znajdowało w gabinecie osobliwości hrabiego Konrada Ernsta Maksymiliana, czyli były tam czaszki wymarłych zwierząt. Były tam modele anatomiczne. Oczywiście nie wszystko udało się odnaleźć czy odtworzyć jeden do jednego, ale już na przykład kolekcja szkła jest jak najbardziej prawdziwa, bo to są ponad 300-letnie szklanki, bogato zdobione herbami Hochbergów, które wyjechały z Książa po wojnie. Dzisiaj znajdują się w Muzeum Karkonoskim i dzięki tej współpracy wróciły do Książa i będzie można je podziwiać w ich oryginalnej lokalizacji. A to jest spełniony sen każdego muzealnika, przywrócić dzieło sztuki w jego oryginalne miejsce, w oryginalny kontekst.
1: Do gości mogą dotrzeć takie informacje, że na zamku trwa remont. To takie hasło, nie znając kontekstu, może nieco odstraszyć bądź zdystansować turystów. Powiedzmy więc, jak sytuacja wygląda teraz i co to oznacza w praktyce?
3: Nie ma się czego bać. Na zamku Książ remont trwa od 1293 roku, kiedy zaczął być budowany przez księcia Bolka I Surowego. Jeden remont się kończy, kolejny remont się zaczyna.
1: Jak w prawdziwym polskim domu.
3: Jak w prawdziwym polskim domu, jak w prawdziwym polskim zamku. W naszym zamku w tej chwili trwa największy remont od 50 lat. Ja często powtarzam, że my mamy taką zasadę w Książu, że raczej nie informujemy o etapach, informujemy o efektach. To jest 8 salonów. Oczywiście nie możemy ich wszystkich wyłączyć jednocześnie z ruchu turystycznego, bo to by było ze stratą dla naszych turystów. Dlatego etapujemy poszczególne sale. Także cały czas się coś dzieje i warto śledzić naszą stronę internetową, tam regularnie informujemy. A o tym, jakie działania przetargowe są planowane, to na BIP-ie.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zamek Książ cały czas się więc zmienia, a do obserwowania tych zmian, a także do odwiedzenia gabinetu osobliwości w naszym programie zachęcał rzecznik Zamku Książ Mateusz Mykytyszyn. Ja zapraszam z kolei na kolejne wydania programu Tydzień w Wałbrzychu. W tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
5: Zapraszam. Dotacjusz.
4: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
11: Tydzień w Wałbrzychu, tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja w Radiu Złote Przeboje. Ten czas poświęcony jest tylko i wyłącznie naszemu miastu, jego najbliższym okolicom, problematyce, wydarzeniom, atrakcjom. To także spotkania z ciekawymi gośćmi, to sprawy ważne dla mieszkańców regionu. Igor Kociubiński przy mikrofonie, witam bardzo serdecznie i zapraszam.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
11: Rozwiązywanie problemów społecznych to w telegraficznym skrócie główny cel, jaki od ponad 20 lat przyświeca Wałbrzyskiej Fundacji Merkury. Beneficjentami są na przykład osoby bezrobotne, wałbrzyska młodzież czy też osoby z niepełnosprawnościami. Paleta tych działań jest bardzo szeroka, a o szczegółach opowiedziała mi Marta Sys, członkini zarządu fundacji. Od tego tematu zaczynamy.
3: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
12: Dzień dobry. No przede wszystkim Fundacja Merkury, tak jak pan wspomniał, mam nadzieję, jest znana Wałbrzyszanom, dlatego że działamy na rynku już ponad 20 lat, od 2004 roku. Natomiast dla tych z państwa, którzy jeszcze o nas nie słyszeli, to może tak pokrótce. Jesteśmy na ulicy Beethovena 10, czyli dalsza część Śródmieścia. Od początku swojej działalności skupiamy się na takich obszarach dość trudnych, czyli przede wszystkim rynek pracy i aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, współpraca na rzecz osób z niepełnosprawnościami, współpraca i pomoc środowiskom senioralnym, osobom również niesamodzielnym życiowo. No oczywiście z biegiem lat nasza działalność powoli się zmieniała, weszliśmy też w obszar współpracy z młodzieżą, wspieramy nadal rady młodzieżowe, gminne i miejskie rady młodzieżowe, wspieraliśmy również Sejmik Województwa, Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego, czyli tych obszarów jest bardzo dużo. Oczywiście też jest, opieramy się na współpracy ponadnarodowej, międzynarodowej, realizujemy projekty międzynarodowe z partnerami. Zatem zasięg tej naszej działalności jest bardzo duży. Wiele osób skorzystało z projektów, które realizowaliśmy właśnie dla różnych grup społecznych. Natomiast na ten moment w przestrzeni tych kilku ostatnich, może dwóch, trzech i w przód dwóch, trzech lat, które są w naszej perspektywie finansowania, skupiamy się na wspieraniu głównie osób niesamodzielnych. Prowadzimy dwa dzienne domy pomocy, dwa dzienne domy pobytu, jeden w Wiedlinie Zdroju, drugi w Walimiu, przy współpracy oczywiście z tamtejszymi samorządami, bo inaczej te projekty nie byłyby możliwe do realizacji, za co serdecznie dziękujemy. Kolejne nasze projekty skupiają się wokół wspierania organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Teraz właśnie realizujemy taki duży projekt, który mam nadzieję przyniesie bardzo wiele korzyści. I w ramach tego projektu skupiamy się też na jakby stworzeniu takiego centrum inkluzywności. Troszeczkę zaczęliśmy już kilka lat temu w ramach innych projektów, troszeczkę dostosowania naszego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowania oferty, a ten projekt, który teraz realizujemy, będzie takim domknięciem klamry, czyli przede wszystkim chcemy wyszkolić naszą kadrę, żeby lepiej pracowała na rzecz osób z niepełnosprawnościami różnymi, żeby dostosować nasz budynek tak, żeby rzeczywiście osoby z różnymi dysfunkcjami mogły się lepiej w nim poczuć. I mamy nadzieję, że to będzie takie miejsce właśnie bardzo przyjazne osobom z różnymi dysfunkcjami życiowymi. Co jeszcze? Też mamy sporo takich działań na rzecz edukacji, czyli współdziałamy ze szkołami, realizujemy projekty szkolne wspólnie z samorządami. Także staramy się o środki kolejne na realizowanie naszych celów statutowych. Także no, tych obszarów jest bardzo dużo. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że Fundacja Merkury jest jednym z kilkunastu podmiotów w Polsce, które jest członkiem Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej. I od niedawna jesteśmy jakby przewodniczącym hubu młodzieżowego, czyli temat młodzieży jest u nas bardzo mocno podtrzymywany i rozwijany i dzięki tej współpracy ponadnarodowej, członkostwu z tym stowarzyszeniu, a także zasiadaniu w zarządzie tej organizacji, możemy troszeczkę tej europejskiej jeszcze nutki przeciągnąć na naszą stronę i wdrożyć, także możemy się pochwalić wieloma sukcesami i mam nadzieję, że w różnych form, w różnym czasie różne osoby będą mogły również skorzystać, do czego zapraszamy oczywiście.
11: Do tego zachęcała Marta Sys, członkini zarządu Fundacji Merkury. Więcej szczegółów na temat bieżących działań znajdziecie m.in. na stronie internetowej Fundacji oraz na profilach w mediach społecznościowych.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
11: A teraz kolejny niezwykle ważny temat w programie Radia Złote Przeboje, bo mówić będziemy o trudnościach, z jakimi w różnych okolicznościach mierzy się wałbrzyska młodzież, zarówno w szkołach, jak i poza nimi. Co w obliczu kryzysu emocjonalnego jest najważniejsze? O tym w rozmowie z kolejnym dziś gościem w naszym magazynie.
7: Magdalena Tumasz, pedagog, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Wspierania Rodziny.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
11: Mówimy w Wałbrzychu o problemach młodzieży, problemach w szkole, trudnościach, z którymi się stykają, trudnościach, z którymi nie zawsze wiedzą, do kogo się udać. No bo często jest tak, że okazuje się, że dorośli dla nich nie są takim odpowiednim kierunkiem w tym momencie. Być może pojawia się strach, być może pojawia się jakiś dystans, niechęć do dzielenia się swoimi emocjami. Różne są tego przyczyny, ale takim pierwszym filtrem i zresztą najbliższym otoczeniem, o którym warto pamiętać, są koledzy, są rówieśnicy, jest środowisko. Czasem się okazuje, że ta komunikacja na tym poziomie też kuleje, nie zawsze jest idealna, więc dziś chcielibyśmy chyba powiedzieć troszkę o tym, jak być takim wsparciem, jak zwracać uwagę i na co zwracać uwagę w przypadku takich trudności. No bo w naszym mieście wiele było takich sytuacji, które skończyły się dramatycznie, a być może dzięki nawet rozmowie, jakimś drobnym kontaktom udałoby się ich uniknąć. No właśnie, z tą komunikacją chyba młodzi miewają problem.
7: Tak, ja myślę, że w ogóle komunikacja między dorosłymi nie jest rzeczą łatwą, a już na pewno między ludźmi młodymi i dorosłymi. Między młodymi pewnie jest dużo lepiej, bo oni jednak mówią podobnym językiem, nawet skrótami w mediach społecznościowych posługują się tym językiem i oni siebie rozumieją, wiedzą, co to znaczy. My dorośli już niekoniecznie mamy tam dostęp. Nawet jest chyba już teraz tak, że my trochę depczemy tym młodym ludziom po piętach, bo na Facebooku pojawili się dorośli, no to uciekli na Instagram. Na Instagramie pojawili się dorośli, no to uciekli do Discord, czy jeszcze jakieś inne strony media, gdzie się komunikują. I my faktycznie jakby bardzo chcemy pomóc, ale nie do końca wiemy, co zrobić. Bardzo chcemy być fajnymi rodzicami i widzę to, że rodzice z lęku o to, żeby nie być niefajnymi rodzicami, pozwalają dzieciom na bardzo dużo. Nie potrafią jakby postawić takich jasnych zasad, konstruktywnych reguł, które mamy przestrzegać i które są dla nas ważne. I młodzież nie czuje się przez to bezpiecznie. Oni naprawdę nie wiedzą, ile mogą, ile nie mogą. I chyba też z tego pojawiają się czasem te straszne sytuacje, o których mówimy, że młodzi ludzie nie czują się nigdzie bezpiecznie. Nigdzie. I to jest dla mnie bardzo trudny temat, zatrważający, a jednocześnie no, też taki powód do tego, żeby szukać, nie, sposobu do dotarcia. Na pewno w nas, rodzicach, jest bardzo dużo lęku o te nasze dzieci, bo to jest chyba podstawowa rzecz, że bardzo boimy się o to, żeby tym dzieciom dobrze się w życiu wiodło. I przez to robimy za dużo za te nasze dzieci, nie pozostawiając im przestrzeni na to, żeby popełniały błędy, robiły głupie rzeczy, ponosiły tego konsekwencje i jakby to doświadczenie, które będą miały, pokazywało im, że z głupich błędów, trudnych emocji, trudnych sytuacji jest wyjście. I można sobie z tymi sytuacjami poradzić. I każdy z nas był kiedyś młody. Nasze dzieci nie były dorosłe, ale my byliśmy kiedyś dziećmi i każdy z nich zdarzyło się, że zrobił coś, czego się dziś wstydzi, ale dzięki temu, że się wstydzi, nie popełnił tego błędu nigdy więcej, bo jakby te emocje nas uczą. A mam poczucie, że często naszym dzieciom nie pozwalamy na ponoszenie tych konsekwencji, na doświadczanie tych trudnych emocji, ale też na budowanie tej mądrości życiowej. Poradziłem sobie w tej sytuacji. Czyli z tej sytuacji było wyjście, to w kolejnej trudnej, jakiej się znalazłem, też będzie wyjście.
11: Myślę, że czasem chyba po prostu bycie najzwyklejsze jest chyba takim rozwiązaniem albo pomocą, bo w nawiązaniu do no, dramatycznych, tragicznych sytuacji, które miały miejsce w Wałbrzychu, które kończyły się samobójstwem młodych ludzi, no, one pokazują, że ta młodzież dotarła gdzieś do własnej granicy, w której nie było już rozwiązania, nie było chęci szukania pomocy, była po prostu beznadzieja i koniec. No i tak mam wrażenie, że oprócz oczywiście profesjonalnej pomocy, która jest na pewno w tych sytuacjach niezbędna, no to ta bliskość drugiego człowieka być może mogła ten scenariusz zmienić.
7: Tak, i to jest bardzo ważne, co powiedziałeś teraz, dlatego że była taka konferencja zorganizowana przez Centrum Zdrowia Psychicznego tu w Wałbrzychu i tam jedna pani psychiatra dla dzieci i młodzieży powiedziała, że statystycznie, ja wiem, że statystyki to może nie jest najlepsze źródło informacji, ale statystycznie wsparcia psychiatry potrzebuje 15% ludzi młodych. Czyli 85% jest w stanie poradzić sobie z trudnymi sytuacjami bez psychiatry. My dorośli mamy często takie poczucie, że jeśli widzimy dziecko w kryzysie smutne, które się zaczyna samo uszkadzać, samo okaleczać, albo jakby znika nam, nie, w tym smutku, zamyka się w pokoju, izoluje, przestaje wychodzić do ludzi, to pierwsze, co myśli rodzic, to potrzebny jest specjalista. Trzeba szybko umówić do psychologa. Na psychologa się czeka, na psychiatrę czeka się jeszcze dłużej. A tymczasem psychiatra mówi, ja nie jestem temu dziecku potrzebny. Temu dziecku jest potrzebny ktoś, kto to zauważy, kto tego nie zignoruje, kto będzie właśnie, jak mówisz, blisko, usiądzie i pozwoli, żeby popłynęły łzy, za którymi nie pójdzie żadne słowo, ale nie będzie oceny i nie będzie, no już nie płacz. Tylko będzie pełna akceptacja tego, że może ci być trudno. Możesz przeżywać to, co przeżywasz i to jest naturalne. Z tego doświadczenia na przyszłość można wyciągnąć jakieś wnioski, ale tego już nie zmienimy. To jest takie, jakie jest. I ja, będąc mamą sama trójki dzieci, wiem, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Smutek dziecka, rozgoryczenie, zawstydzenie sobą, rozczarowanie sobą, że się zachowałem tak, a nie inaczej. Ale przecież my dorośli, jak spojrzymy w lustro, no to są te doświadczenia, które nas ukształtowały w naszym dzieciństwie. Ten szlaban na miesiąc, bo zrobiliśmy coś głupiego. Przyznajmy się też szczerze, byliśmy pokoleniem, które dostawało w skórę i jakby szliśmy do domu i wiedzieliśmy, jak to się skończy, ale wracaliśmy do tego domu, tak? Bo mieliśmy poczucie, że to jest nasz dom, tam jest bezpiecznie i nawet jeśli ten rodzic wymierzał sprawiedliwość w swoim jakimś tam poczuciu odpowiedzialności za dziecko, no to był pewny, że to jest dla dobra tego dziecka. I tak sobie myślę, że dzisiaj my dla dobra dziecka robimy dużo niedobrych rzeczy. Dużo rzeczy, które pozwalają dziecku na niespotykanie się z przykrymi konsekwencjami jego zachowań. A te przykre konsekwencje są, no, budują jego doświadczenie i budują jego poczucie sprawczości, budują jego poczucie wartości, że przy kolejnym razie, ja już tego nie zrobię, bo ja nie chcę się tak czuć, bo to nie było fajne. No i tak sobie myślę, że tu i rodzice mamy do odrobienia lekcje, też jakby też modelujemy zachowanie tych młodych ludzi, jak oni ze sobą trochę tak funkcjonują i rozmawiają.
11: Jeśli więc zdarzy się taka sytuacja, taki kryzys czy problem, którym mam wrażenie, że mnie teraz przerasta, a być może mam poczucie, że nie mam do kogo się zwrócić i te drogi ucieczki, drogi pomocy po prostu się kończą, to co wtedy?
7: No to właśnie, ja tu bardzo zachęcam młodych ludzi do tego, żeby byli czujni na swoich rówieśników i też dorosłych, żeby byli czujni na tych młodych ludzi, którzy ich otaczają. I cały rok i całodobowo funkcjonuje numer 116-111, to jest numer ogólnopolski. No i bardzo ważne jest też to, że można uzyskać pomoc w Centrum Aktywności Lokalnej tu w Wałbrzychu na ulicy Mickiewicza i numer telefonu, pod którym też jest ktoś dyżurujący, to jest 74-645-8655. I naturalne jest, że młodzi ludzie mogą nie wiedzieć, co zrobić i z takiej pomocy można skorzystać.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
11: O tych możliwościach i wsparciu, na jakie mogą liczyć młodzi, mówiła Magdalena Tumasz, pedagog z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tą informacją kończymy ten odcinek programu. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję za uwagę.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
11: Igor Kociubiński przy mikrofonie, witam bardzo serdecznie. To jest program Tydzień w Wałbrzychu, a w nim jak zwykle ważne i ciekawe tematy dla mieszkańców naszego miasta. Propozycje na spędzenie wolnych chwil, ale nie brakuje także informacji o tym, co dzieje się poza Wałbrzychem, co dzieje się w całym regionie.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
11: W tym odcinku Radia Złote Przeboje zapraszam na spotkanie z Elwirą Zawadzką z Wałbrzyskiej Fundacji Kalejdoskop Autyzmu. Fundacja została założona przez trzy panie, Martę Lachowicz, Sylwię Filipiak i Elwirę Zawadzką, które same mają dzieci z autyzmem, no i teraz chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
0: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
11: Myślę, że warto byłoby zadać na początek najprostsze możliwe pytanie. I jeśli dziś są z nami osoby, które hasło autyzm kojarzą, ale nie potrafią go zdefiniować, no to pomóżmy im. Z czym mamy do czynienia?
10: Mamy do czynienia z osobami, które być może będą trochę inne niż stereotypy, jakie mamy wyrobione na temat autyzmu właśnie z różnych filmów, z różnych książek, publikacji. Są to osoby, które odbierają świat trochę inaczej. Czasami wszystko mają bardziej. Wszystkie bardziej zmysły wyczulone, czasami mają niedowrażliwości. Generalnie jest tak, że spektrum autyzmu polega też na trochę innym odbieraniu świata i trochę innych relacji społecznych, jakie byśmy oczekiwali od nich.
11: No czasem są to zachowania czy styczność z tymi osobami, które sprawiają, że zastanawiamy się, dlaczego tak. No pytanie, jak często się dzisiaj zastanawiamy? Czy tych znaków zapytania dziś w dalszym ciągu jest tak dużo jak kiedyś?
10: Wydaje mi się, że jest jeszcze więcej. Mimo tego, że gdzieś ten temat jest powielany, czy gdzieś tam krąży w naszym już, że tak powiem, słowniku, tak, autyzm, spektrum autyzmu i tak dalej, ale też pewnie jest to z tego powodu, że coraz więcej osób po prostu otwarcie mówi, tak, jestem w spektrum autyzmu, czy jeszcze jak do tej pory funkcjonuje nazwa, mam zespół Aspergera i gdzieś to nam otwiera też oczy na tego człowieka, że aha, no dobra, no to czyli to rozumiem, dlaczego się tak zachowuję. No właśnie, ale teraz czy rozumiem? Czy wiem, z czym to się wiąże? I tu właśnie są te kolejne znaki zapytania. Żeby wiedzieć, żeby zrozumieć, no to musimy troszkę podoświadczać, trochę więcej się zagłębić, nie tylko na zasadzie obejrzymy serial fajnie, czy przeczytamy jakiś artykuł. Stąd właśnie te wszystkie działania w kwietniu, nie tylko jeden dzień, 2 kwietnia, ale przez cały miesiąc, no, które mają troszkę poszerzyć tą wiedzę.
11: I to jest to tyle potrzebne, wracając do naszej poprzedniej rozmowy, poprzedniego spotkania przy okazji otwarcia punktu informacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. To oczywiście to miejsce, ta przestrzeń została przygotowana przede wszystkim z myślą o osobach w spektrum, także dla ich bliskich. No ale kwiecień to jest taki czas, w którym no, to hasło autyzm powtarzamy częściej nie bez przyczyny, po to między innymi, bo ono dotarło także do tych, którzy właśnie nie do końca to potrafią zdefiniować i po to, by to zaskoczenie w sytuacji, w której spotykamy się z osobami w spektrum, bo są w naszym otoczeniu, było po prostu mniejsze, żeby jednak mieć świadomość, że, no, że są ludzie, którzy patrzą na rzeczywistość albo tę rzeczywistość po prostu odbierają inaczej.
10: Dokładnie, tak jak pan mówi. Cieszy nas bardzo to, że właśnie angażują się nie tylko osoby dorosłe czy stricte, tak jak na przykład nasza fundacja związana z autyzmem, ale właśnie są zaangażowane szkoły, przedszkola, różne instytucje publiczne, aby przybliżyć ten temat, bo ja nie powiem, że to jest problem. Problem mają osoby spektrum autyzmu. Z tym, że my patrzymy na to, że to oni mają się dostosować do tego świata, a nie my troszeczkę na nich inaczej spojrzeć. Więc na tym nam zależy, abyśmy nie oceniali, ale zrozumieli.
11: Myślę też, że warto wspomnieć pewnie z perspektywy fundacji, ale też pani wiedzy, jak dużej grupy dotyczy temat autyzmu, no bo na co dzień stykacie się z osobami w spektrum. Jak duże jest to grono, jeśli chodzi o nasze okolice?
10: Powiem tak, bo już nie będę się tutaj mówiła o stricte jakichś cyfrach, tysiącach, setkach, tak, ale jeżeli mówimy o spektrum autyzmu w Europie czy w świecie, jest to 1% ludzkości. Więc jeżeli teraz sobie to przeliczymy, tak, na 100-tysięczne miasto, no to już wiemy, ile tych osób jest. To nie jest tak, że będzie tych osób będzie mniej, dlatego że źródło odbierania świata przez osoby w spektrum autyzmu, no można, naukowcy się spierają, czy to jest taka jakby troszeczkę cywilizacyjna już przypadłość, tak jak nadciśnienie, cukrzyca, że tak porównam. Po prostu ci ludzie są. Zawsze byli może troszeczkę mniej widoczni. Były to osoby pewnie albo bardzo wybitnych jakichś zdolnościach i to spektrum autyzmu gdzieś budziło zainteresowanie innych, albo też osoby, które są tutaj jakby połączone z upośledzeniem intelektualnym, tak tutaj z niepełnosprawnością, więc tu naprawdę okazuje się, że to jest bardzo duża grupa ludzi.
11: To jest taki wątek, który pojawia się też w kulturze, w telewizji, w książkach, serialach, filmach. No z jednej strony plus, bo nagłaśniamy temat, bo zauważamy go. Z drugiej też wymaga chyba pewnej elastyczności i takiego podejścia do tematu z dystansem, no bo nie zawsze jest to krzywe zwierciadło oczywiście, ale warto szukać chyba informacji w takich naukowych źródłach albo u osób, które wiedzę posiadają, niekoniecznie zawsze sugerując się tym, jak to bywa przedstawiane w mediach czy na szklanym ekranie.
10: Tak jak pan mówi, to że pojawia się właśnie w mediach, w różnych przekazach, tak, filmowych, telewizyjnych czy prasowych, temat spektrum autyzmu, też chcemy tutaj obalić te mity, że to zawsze są te osoby uzdolnione, jakoś szczególnie, tak, owszem, odbierają inaczej świat i to jest rzeczywiście szczególne, ale czy jest im łatwo w tym świecie? Chodzi nam o to właśnie, żeby dotrzeć do tych, do nas wszystkich, tak, do całego społeczeństwa, żeby nas nie dziwiło to dziecko zakrywające uszy, ta mama w autobusie, która fakt, że siedzi z tym, czy stoi z tym dzieckiem, to dziecko po prostu, no tu mówię, czy młody człowiek, no nie jest w stanie znieść tylu bodźców, które gdzieś go dotyka, nie wyrazi tego gdzieś werbalnie, no jest masa takich sytuacji na co dzień, które właśnie nie patrzmy przez tych wspaniałych, uzdolnionych autystów, ale patrzmy na to rzeczywiste życie, gdzie są te problemy. Nie chcemy zrobić tego krzywego zwierciadła, żeby pokazać, jak jest im źle, ale co my możemy zrobić? Tu mówimy o komforcie sensorycznym. Tu mówimy o tym, że sklepy się tutaj gdzieś, różne instytucje pochylają nad osobami w spektrum, czy w ogóle osobami nadwrażliwymi, że przyciszają trochę tą muzykę lub gdzieś tam przyciemniają światła, żeby ten świat był po prostu troszeczkę dla nich lżej odbierany.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
11: A to tylko mała część tych form wsparcia. Więcej na ten temat dowiecie się, kontaktując się z Fundacją Kalejdoskop Autyzmu. Przypomnę, z nami była jedna z jej współzałożycielek, Elwira Zawadzka, i tym spotkaniem kończymy. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
9: Zapraszam. Dotacjusz.
8: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ekstra, piątek i sobota. Kaufland Kart Ekstra.
14: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
16: Mamo, a kto to Pipi?
15: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
17: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
16: To może pójdziemy?
15: Już idziemy.
17: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Reklama.

0: oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama. Sobota, 6 czerwca, słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 8, czas na wiadomości.
9: Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Zełenskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. A o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
10: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
11: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
10: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
9: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał HO 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
12: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
13: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować, jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
14: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
9: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kiryło Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu, a tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe. No to już mniej więcej w środku długiego weekendu jesteśmy. Będzie coś dla tych, którzy odpoczywają, którzy chcieliby odpoczywać, a nie mogą, bo pracują. Będzie coś dla tych, którym prączy się język od sobotniego poranka. To do tej grupy ja należę. Aha, i będzie też coś dla kierowców, bo sporo naszych słuchaczy w drodze.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: I Waja Kondios też jest.

Various Monks i Maj, który już za nami w radiu Złote Przeboje, a twórca muzyki do tej piosenki, czyli Robert Jansson, obchodzi 65. urodziny jutro. No to już wszystkiego najlepszego życzymy muzykowi, który od 5 lat, no tak raczej nie udziela się na scenie i w showbiznesie nie jest na pierwszym froncie. Jest w domowym zaciszu obecny i tam sobie komponuje, czyli taki home office ma Robert Jansson. No, oczywiście ja bardzo lubię home office. Pozdrawiamy pana Roberta i życzymy tego sobie głównie, żeby jeszcze go na scenie zobaczyć. A to już Mili Vanilli.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje uprzyjemnia wam długi czerwcowy weekend, sobotni poranek. To teraz u nas grupa ABBA, która nawet jak nie gra, to gra koncerty, że tak się odniosę do multimedialnego wydarzenia z użyciem ich awatarów i nowych technologii. Te koncerty ABBY w Londynie grane już są od 4 lat. Przeważnie jest 7 koncertów w tygodniu i wiecie co? Ponad 4 miliony osób już odwiedziło show. Przedłużono je co najmniej do końca listopada tego roku, bo ta specjalnie zbudowana do tego sala koncertowa wypełnia się zawsze po brzegi, a taka średnia cena biletu 300 zł. No nie dziwię się, że producenci grają show dalej, skoro tygodniowo wpada z tego 6 milionów złotych. No i to jest pomysł na biznes.

0: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Reklama.
10: W pierwszą sobotę czerwca słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
11: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
12: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
11: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej.

0: więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6,48 zł za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirą Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
1: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
0: Początek meczu o 15.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Rano to jeszcze chłodno, ale po południu 22 stopnie w Trójmieście, Białymstoku, Lublinie 23 w Szczecinie, Krakowie, Katowicach 24 w Łodzi i Wrocławiu. Na północy i w Szczecinie może pokropić tak słońce. Kacper Sosnowski, witam. W sobotę po 9 jest taka piosenka Kombi, która mogłaby być hymnem naszego poranka. No właśnie, jak idzie wstawanie w długi weekend w sobotę? Mam nadzieję, że z nami dobrze. Ja już teraz gram Kombi, a w najbliższym czasie będzie także o tym, co dzieje się ostatnio w Opolu, bo tam przecież w czwartek zaczął się festiwal.

Hollow Notes już za nami w radiu Złote Przeboje. Zasłuchałem się w to wspaniałe nagranie. Długi weekend mamy, to więcej czasu na muzykę, więcej czasu na zasłuchiwanie się. Oglądałem sobie festiwal w Opolu ostatnio. No, piękny występ pani Wyszkoni na 30-lecie działalności. Zresztą też Justyna Styczkowska wczoraj pięknie na 30-lecie zaśpiewała. Pracy artystycznej oczywiście. A wcześniej także był koncert debiutów i wybrzmiała nam Tolerancja, między innymi z synami Stanisława Sojki. Ale mi najbardziej przypadła do gustu, słuchajcie, Doda, Czas nas uczy pogody. Możemy? Kawałeczek? Iluż ludzi czas wyleczył z ran. Prawda, że ciekawa wersja? No właśnie, ale to w ogóle piękna piosenka jest. Czas nas uczy pogody. Sixpence None the Richer to teraz w Radiu Złote Przeboje, a co w Opolu dzisiaj, to o tym powiem za chwilę, bo będzie się działo.

0: to promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Summer Jam, alright, The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem o tym, co w Opolu w ostatnich dniach, a dziś między innymi kabareton. Ale muzyki też będzie sporo, bo przed nami koncert Autobiografia, dedykowany autorowi przeboju Perfektu. Bogdan Olewicz w tym roku pod koniec czerwca zresztą świętuje 80. urodziny i to dla niego to, co dzisiaj w Opolu będzie się działo, a teksty piosenek pisane przez genialnego pisarza wykonają Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kokulska, Kuba Badach, Perfekt i Łukasz Drapała, Mietek Szcześniak, Golden Life i Urszula, którą niedawno grałem. No to wysyp gwiazd będzie na scenie. U nas gwiazdy też cały czas śpiewają. Pet Shop Boys już teraz 9:30 na zegarach. Szerokiej drogi jak ktoś w podróży na drugi weekend, a jak ktoś przyjemnie w domu sobie gdzieś tam na leżaczku, na krzesełku, no to też przyjemnego wypoczywania życzę.

0: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam. Dotacjusz.
6: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

10 minut i będzie 10. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Pod warunkiem, że jest tam fajnie. Pewnie w długi weekend kilka osób z paszportu nawet skorzystało, a zastanawialiście się czasem, dlaczego jedne paszporty są czerwone, inne zielone, a jeszcze są nawet niebieskie. A zależy to głównie od kontynentu, gdzie ten paszport był wydawany, czy też od kraju. W Unii Europejskiej czerwień jest, czy dokładnie burgund, taka jest okładka, ale niebieski na przykład w obu Amerykach oraz Australii, a zielone są w krajach muzułmańskich. Czarne w Nowej Zelandii. Ale też dyplomaci często mają ten kolor czarny. Ja też przez chwilę miałem czarną okładkę, jak mi dokument na ziemię spadł kiedyś.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut 10 będą nasze wiadomości. Nie wiem, czy zapowiadać, co w nich będzie, bo to będzie trudna zapowiedź, ale spróbuję. Będzie o chrząszczu z pszczyny. Udało się.

0: samo południe na ubitej ziemi.
1: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
0: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
1: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę o godzinie 10:00, czas na sprawdzone wiadomości.
13: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
14: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
13: Bo jeden dotrze, a jakże, ze szczyt Brzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
15: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
13: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
14: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
13: A odsłonięcie figur już za tydzień 13 czerwca.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Na wschodzie 22 stopnie, ale już 24 w centrum, w Łódzkiem, w Wielkopolsce i tak aż do Lubuskiego. Wszędzie tu słonecznie, pokropić może na północy i w Kujawsko-Pomorskim. No to sobie w naszych wiadomościach Marcin z chrząszczem z Pszczyny też poradził. Gratulacje. 3 minuty po godzinie 10. Radio Złote
2: Przeboje.
1: Ja powoli szykuję się do złotych na nowo, ale to za chwilę. Bo zaczynamy sobie od Fun Factory.

Goja, Smak Słów w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 10. A Goja to zespół, który kiedyś występował przed koncertem Petera Gabriela w Polsce. Au, no to było. Natomiast wokalistka zespołu, tekściarka, też sporo piosenek dla innych artystów pisze. I nawet jak słuchałem koncertu debiutów w Opolu, to nazwisko Mag Dwójcik kilkukrotnie miałem wrażenie, że padało. Ona też dla Sany na przykład pisze teksty. Bardzo proszę. Ale to nie Sana. To Bridge to Your Heart, czyli most do twojego serca. Iwax.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
16: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Dżem w porze późno-śniadaniowej już za nami, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: No to bierzemy się za piosenkę You Can't Hurry Love. Ona została pierwszy raz stworzona w 66 roku dla zespołu The Supremes. I need love, love. To jest również ten zespół, który pierwszy śpiewał You Keep Me Hanging On. Ale wracając do You Can't Hurry Love. Numer powstał na podstawie pieśni gospel zatytułowanej You Can't Hurry God. Doszedł do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Prawie dwie dekady później Phil Collins nagrał swoją wersję, z którą podbił Wielką Brytanię. W latach 90. jeszcze Dixie Chicks taką kobiecą wersję do filmu Uciekająca Panna Młoda zaproponowało. Wszystkie te wersje stylistycznie do siebie podobne, prawda? Ale zostajemy przy Collinsie.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, 8 minut i będzie 11. Nie ma Igi Świątek w finale Rolanda Garrosa, ale liczba Polek w ostatnim akcie tego turnieju musi się przecież zgadzać, więc jest Maja Chwalińska, która zresztą z Igą Świątek to zna się tak od 10 roku życia. Urodziły się w tym samym roku, są przyjaciółkami. No i trzyma Iga dzisiaj kciuki za Maję. No właśnie, ten finał Chwalińskiej z Andrzejewą o godzinie 15 będziemy w naszych wiadomościach mówić, co tam się dzieje w Paryżu. A skoro paryskie klimaty, to po francusku coś zagramy, żeby się rozgrzać przed tym finałem. Ingrid, tu es for two.

0: Ingrid w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze jak mówiłem o tym finale Rolanda Garrosa, że liczba Polek w finale musi się zgadzać, to mi się tekst Killera przypomniał.
1: Bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać.
0: Też. A w naszych wiadomościach o bezrobociu.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą.

0: 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Brzuch

0: Trzoba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się 11. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
2: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
3: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
2: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
4: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
2: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda na weekend.
1: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu. A tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Maj to był w Radiu Złote Przeboje miesiąc Beaty Kozidrak, ale wiecie co? Czerwiec, lipiec też po trosze będzie.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski. Radio Złote
0: Przeboje. A szczegóły w tej sprawie za chwilę. Zostańcie z nami koniecznie. 3 minuty po 11:00, Lady Punk w głośnikach.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje o Joannie piosenka, ale ja akurat o Beacie będę mówił, Beacie Kozidrak, bo mamy podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. To będzie koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie właśnie 31 lipca. No i pytanie, żeby się na ten koncert dostać, jest takie: który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged, czyli takiej akustycznej, bez tych wszystkich ciężkich instrumentów. I dlaczego? I na złoteprzeboje.pl wpisujemy odpowiedź w takim specjalnym formularzu. Czekać nie trzeba będzie długo, bo już od poniedziałku będziemy oddzwaniać do tych najciekawszych, najbardziej oryginalnych, intrygujących zgłoszeń. O tak to nazwę. No to powodzenia, a to do nas samych.

0: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
4: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
9: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje John Paul Young. 76. urodziny będzie obchodził niebawem ten artysta. W czerwcu urodzony w Szkocji, ale też ma paszport australijski i dlatego śpiewał na ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku w Sydney. To było. I też ten światowy przebój ma jeden, ten przed chwilą wysłuchany Love is in the Air, ale stała się ta piosenka hymnem szkockiej drużyny piłkarskiej Dundee United, czyli wszedł pan John Paul Young do historii sportu i muzyki, że tak możemy powiedzieć. A my ze Szkocji przenosimy się teraz do Paryża. Znowu trwa u nas rozgrzewka przed dzisiejszym finałem French Open Maji Chwalińskiej. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
15: 24-30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Pięknej pogody życzy Fachlo, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachlo.pl.
0: Reklama.
21: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. 11 minut i będzie południe, 11 minut i będzie weekend, jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dzisiaj do niej przychodzi Cezary Żak. I to jest wielka okazja, bo Cezary Żak to nie...
1: Nie lubi wywiadów i wchodząc do studia od razu zapowiedział mi: hej, następny wywiad za 8 lat, więc łapcie to spotkanie, łapcie.
2: Do zobaczenia za 8 lat.
0: No nie no, tyle nie trzeba będzie czekać. Tak jak obiecaliśmy, za 11 minut Cezary Żak u nas na pewno. A to już Ryszard Rynkowski.

Sheryl Crow już kończy w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o tragicznym pożarze pod Koninem, a potem weekend jak marzenie i obiecany Cezary Żak. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy weekendowy poranek.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu. Dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Reklama.
6: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
8: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
7: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
9: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
7: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą. Czym więcej z Paryża, Przemysław Pozowski.
10: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
8: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
10: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
11: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
7: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
13: Złote przeboje.
14: Mam nadzieję, że to się nagrywa. Jeszcze raz radio.
13: Złote przeboje.
15: Radio, złote przeboje.
14: Radość moja granic nie zna, bo Cezary Żak unika wywiadów jak ognia. A o czym ja będę rozmawiał?
13: No
14: ale
13: właśnie.
14: Ja nie mam nic do powiedzenia.
13: Ja sam jestem ciekaw, o czym ja będę teraz z tobą rozmawiał. Czy nie mamy sobie nic do powiedzenia?
14: Bo wszystko o sobie wiemy.
13: Otóż to i nawet państwo też wiedzą wszystko o mnie już, niejednokrotnie ja to mówiłem.
14: O nie, mój drogi. Jest parę newsów, o których świat dowiedzieć się musi. Newsów dotyczących Cezarego Żaka. Zostańcie z nami. Do 15:00.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak z nami. Jak to się stało, że zaproponowano ci, że wygrałeś casting,
2: tak,
1: na rolę w filmie w produkcji międzynarodowej włosko-amerykańsko-polskiej Santo Subito?
2: I francuskie jeszcze.
1: I francuskie jeszcze.
2: Film się nazywa Santo Subito i chyba to się nie zmieni, bo to jest świetny tytuł. Właśnie skończyłem zdjęcia niedawno, ostatnim dniem zdjęciowym w Warszawie, a wcześniej spędziłem miesiąc w Rzymie.
1: W twoim ukochanym mieście.
2: Moim ukochanym mieście. Chodziłem po swoich starych zakamarkach i swoich ulubionych knajpach, bo już mam kilka knajp w Rzymie, do których zawsze lubię chodzić. I tam miałem zdjęcia właściwie wyłącznie z Markiem Ruffalo.
1: Wielkim, wspaniałym amerykańskim
2: aktorem. Z Markiem Ruffalo, bo ja miałem tylko z nim właściwie zdjęcia i tu miałem w Polsce zdjęcia z Andrzejem Chyrą. To jest historia, która będzie opowiadała w gatunku, oni piszą, że to będzie thriller, taki thriller.
1: Tak, tak, też tak przeczytałam.
2: Która będzie opowiadała o kryzysie wiary księdza, który został wynajęty przez Watykan do niesienia posługi adwokata diabła w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II. Scenariusz mi się bardzo podobał, jak ja to przeczytałem pierwszy raz, bo ten scenariusz przede wszystkim nikogo nie oskarża, nie stawia żadnych tez. Ten scenariusz zadaje pytania ważne również dla Polaków, ale też i dla ludzi wiary.
1: Na premierę przyjdzie nam trochę poczekać, bo pewnie będzie w przyszłym roku, a tymczasem Złoty Przebój czeka w kolejce, żebyśmy zagrali Sugar Babes Hole in the Head.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Czarku, oczywiście z nami Cezary Żak. Proszę opowiedz, kogo grasz, chwalmy się dalej jednym słowem, w filmie Santo Subito.
2: Ja gram Stanisława Dziwisza, przybocznego Karola Wojtyły wieloletniego, który jest głównym świadkiem w procesie kanonizacyjnym i z którym to Mark Ruffalo jako Joseph Murolo przeprowadza liczne rozmowy.
1: Ja też przeprowadzę jeszcze z tobą liczne rozmowy, bo będziesz z nami do 15. Wracamy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozostańmy jeszcze przy międzynarodowej produkcji Santo Subito, w której mój gość Cezary Żak zagrał rolę Dziwisza. Jak poznałeś wspaniałego amerykańskiego aktora Marka Ruffalo, który gra tam główną rolę?
2: Na szczęście pierwszy mój dzień zdjęciowy to była niema scena. No, on miał jakieś takie kazanie w kościele, a ja tylko wchodziłem już jako kardynał Stanisław Dziwisz, bo to była scena pogrzebu jego matki. I on mnie zobaczył, przywitaliśmy się najpierw w make-upie i potem on mi powiedział po zakończeniu zdjęć, że jak on zobaczył mnie, jak ja tam zagrałem tę niemą scenę, jak ja wchodzę do tego kościoła, to on sobie pomyślał, o, to jest dobry aktor, trzeba będzie się dobrze przygotować do następnych dni.
1: Naprawdę zobacz, tak powiedział?
2: Tak powiedział mi. Jest. To jakie to miłe, zobacz.
1: Jakie
2: on super. W ogóle się okazał świetnym gościem, ten Mark Ruffalo, naprawdę.
1: Już przechodzimy gładko do tego, jak cię odwiedził, czy jeszcze ma...
2: Jeszcze nie, jeszcze bo jeszcze, nie, uważaj, no bo siedzimy tam w którymś dniu zdjęciowym między scenami i on mnie pyta, czy ja gram w teatrze. Ja mówię, no chcę ci powiedzieć, Mark, że ja głównie gram w teatrze. Ile razy grasz tak rocznie? Ile spektakli? Powiedziałem 200.
1: Szczęka mu opadła.
2: I on oszalał, bo on powiedział, że on 200 nie zagrał nigdy w życiu. I on mówi, wiesz, zawsze lubiłem takich aktorów teatralnych, z nimi grać, kurczę.
1: Kurczę, Czarek, no to w takim razie musisz opowiedzieć coś więcej. Ale najpierw pozwól, że zagram takie tango. Budka suflera, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak, Czarku, chcesz powiedzieć, że zakolegowałeś się troszkę z Markiem Raffalo?
2: No tak, zaczęliśmy opowiadać o swoich rodzinach. To przekroczyło pewne granice.
1: Ale dobrze taką więź na
2: Dobrze, do tego stopnia, że jak dowiedział się, kiedy przyjeżdża do Polski, na te kilka dni zdjęć tutaj w Polsce, zapytał mnie, a co ja robię 9 maja?
1: A to już gram w teatrze.
2: A ja mówię, gram w teatrze. A on mówi, a mogę przyjść?
1: A czy tak się stało? O tym opowiemy wam za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam. Dotacjusz.
6: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Art. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mark Ruffalo, amerykański aktor, który zagrał z Cezarem Żakiem w filmie Santo Subito, to jest równy gość. Przyjechał do Polski i w czym zobaczył Cezarego w teatrze?
2: Serca na odwyku.
1: Ach, to, co to Kasią... przecież wyreżyserowałeś
2: tak,
1: to.
2: Tak, to moje przedstawienie.
1: Tak.
2: Po przedstawieniu, bo on tam przyszedł z nami się właśnie tam przywitać, mówię, Mark, to może pojedźmy do mnie na kolację do domu. A on mówi, no, avec plaisir. No i zabraliśmy go do siebie do domu, przygotowaliśmy kolację.
1: Co było na kolację?
2: Zrazy wołowe.
1: No i teraz powiedz ładnie państwu, co, jakie ty miałeś zdanie na temat zrazu
2: wołowy? Ja mówię, Kasia, no zwariowałeś, zrazy wołowe, będziemy amerykańskiemu aktorowi, gwiazdorowi, zrazy wołowe? A on mówi, tak, bo ja nic innego nie mam. I Mark Ruffalo oszalał na punkcie zrazów wołowych. Zjadł 4.
1: W ogóle pewnie czuł się super ugoszczony.
2: Tak, to mi napisał wczoraj. Także to był bardzo miły wieczór.
1: Kiedy premiera?
2: No za rok chyba, no wiesz, to już nie do mnie te pytania. Wiesz, oni tam celują w jakieś festiwale europejskie. Mhm. Czy to będzie Cannes, czy Wenecja, czy jakieś coś tam, no to zobaczymy, no.
1: Jak to się teraz mówi? Zazdro. Ale takie serdeczne. Dobrze, to ja może teraz zagram. Narcotic Trust.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i będzie o recepcie na długi, spełniony związek, a także o miłości do wnuczki.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50%

0: Tasty, trawisz to! Aflofarm.
1: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
2: Mamo, a kto to Pipi?
1: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
3: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
1: Już idziemy.
3: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
4: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
5: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirżą Andrzejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
7: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
5: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie, papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie. Cezary Żak i Marzena Rogalska. Mamy tutaj taki paradoks. Spotykamy się ze wspaniałym aktorem, który tak naprawdę wywiadów nie lubi. No, bo twierdzi, że jest introwertykiem, prawda?
2: No wiesz co, ja nie lubię towarzystwa ludzkiego, takiego w dużych ilościach. Znaczy, mam zaufanie i dobrze się czuję tylko wśród ludzi znanych mi.
1: Ja oblecę? Oblecę.
2: Tak, tam się mieścisz. Ale rzeczywiście, ale wiesz co, ja całe życie taki byłem.
1: A wiesz co, ja ci powiem więcej, a my całe życie cię kochamy. Gra!

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak oczywiście. Tak mi przyszło do głowy, że być może na rodzinę twojej wnuczki otworzyły jakąś klapkę, że ty jesteś już mniejszym introwertykiem, bo oszalałeś.
2: Bo jestem większym introwertykiem, jeśli chodzi o zawód. I o wszystko, co się z tym łączy. O showbiz. Natomiast wnuczka mi zaczęła otwierać pewne klapki życiowe. Kupiłem elementarz Falskiego, żeby ją uczyć. Bo wiesz, co mnie wkurza w tych książeczkach, które są wydawane dla dzieci, że tam krowa jest jakaś przekoszona, że ona ma jakieś wielkie ucho, jedno, a drugie małe.
1: A ty chcesz, żeby była normalna.
2: Ja chcę, żeby był pies, wyglądał jak pies. Krowa jak krowa, domek jak domek, a tam w tych bajeczkach wszystkich, które ja tam, Zuzia tam ma, moja córka, ten świat niby dla dziecka, może to jest dobre, ale według mnie to nie jest dobre, bo dziecko powinno najpierw poznać, jak pies wygląda naprawdę, jaki ma kolor krowa, naprawdę, a nie, że oni pokazują różową krowę. Dlatego ją wożę do siebie na Mazury, do mojego domu, na wieś, żeby zobaczyła, jak krowa wygląda naprawdę. Widziałaś kiedyś kota z takim ogonem zawiniętym 5 razy? A
1: nie
2: w tych bajkach tak jest.
1: Podczas gdy Cezary będzie się czepiał bajek, ja pozwolę sobie zagrać Samantę. I only wanna be with you w Radiu Złote Przeboje. Wracamy za chwilę.

0: Cezary Żak nieustająco z nami. Trochę mi serce drży, bo ja przyniosłam prezent dla twojej...
1: Jak będzie przekoszona krowa...
2: Właśnie to teraz cię... się boję.
1: Pokaż. Pokaż mi.
2: Ale tak lubię tę bajkę.
1: No, fajnie.
2: Może być?
1: A powiedz mi, co to jest to takie? Co to jest takie narysowane? To jest zając?
2: Widziałaś kiedyś... Królik. Nie
1: A widziałaś królik z takimi metrowymi uszami? Czekaj, jeszcze to nie koniec jest tego z oglądania. Zobaczymy teraz, co tu się będzie działo.
0: Nie odgrażaj się tak, jestem gotowa na to, żebyśmy to zobaczyli. Wracamy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Może ja pokrótce opowiem, jak wygląda sytuacja. Cezary Żak dostał ode mnie książkę dla swojej wnusi. No i oczywiście się czepia. A może byś się skupił na przesłaniu?
2: Ale cwaniaku, no dobrze, no. Wszystko jest przesłanie. Ja nie mówię o przesłaniu. Aha, bo to jest tylko o tym zającu.
1: Tak.
2: Aha, o małym i dużym. No to dobrze.
1: Tak.
2: Dobrze, że nie ma innego świata przekoszonego. Czyli to jest mama zając i dziecko zając.
1: Królik.
2: No mówię właśnie, że królik.
1: No, no.
2: Ale przecież to niewielka różnica. No Jezus. Bardzo dziękuję.
1: No.
2: A co tu jest napisane? Brązowy zajączek, a nie królik. A, ty w ogóle czytałaś to?
1: Tak.
2: No to ale, chyba, że bez zrozumienia.
1: Chwila, ale dawno czytałam, bo w moim domu zawsze jest dużo książek dla dzieci, bo ja lubię być na bieżąco z literaturą dziecięcą.
2: A to zauważyliśmy po twoim zachowaniu.
1: I ją weźcie go stąd! No. Proszę i teraz
2: to jest
1: przeczytaj
2: zając,
1: coś.
2: To jest
1: kawałek
2: o zającu.
1: Dobra,
2: proszę
1: no
2: bardzo.
1: No dobra.
2: Ale to musimy zacząć, żeby tak, tak.
1: No.
2: Uważaj teraz.
1: Zobaczycie, jak Czarek.
2: Czekaj. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Kiedy przyszła pora na sen, mały brązowy zajączek chwycił dużego za bardzo długie uszy.
1: Faktycznie zając.
2: Chciał, żeby duży brązowy zając usłyszał każde jego słowo. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, powiedział. I pewnie nigdy się tego nie dowiem, odparł duszy. Dziękuję bardzo.
1: No, ale co, no dobrze to...
2: Bardzo dziękuję, przeczytam to mojej wnuczce.
1: Spróbowałbyś nie przeczytać. No dobrze, zagrajmy. Mam tu piękną Kim Wilde, You Came.

0: Drogi Cezary, Cezary Żak oczywiście. Czym dla ciebie jest miłość po 40 latach małżeństwa?
1: Tym samym, czym była w pierwszym roku małżeństwa, czyli pełnym oddaniem i zaufaniem do drugiego człowieka.
0: Nie zmieniała się ta definicja?
1: Nie, no wiesz, były jakieś takie mielizny, bo one nigdy się nie przerodziły, nic złego, no i już. Bo to jest kwestia, mówię ci, takiego oddania się całkowicie i zaufania drugiej osobie. No i ty.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak, pozwolisz, że ja jeszcze trochę o miłości. Co dał ci 40-letni związek z Kasią i czy dał coś więcej niż niejeden sukces sceniczny?
2: To, że właśnie ona mnie toleruje, a nie jest, nie było łatwo. Może już teraz jest łatwiej, ale nie było łatwo, bo ja nie byłem łatwym takim facetem do współżycia. I cenię w niej, że to na jej barkach leżało wychowanie właściwie naszych córek, bo ja wtedy byłem
1: w robocie. No,
2: bardzo byłem w robocie. A już jak właśnie zaczęliśmy kręcić Miodowe Lata, to była praca taka całotygodniowa. Na przykład pewnych okresów wychowania naszych córek kompletnie nie pamiętam. Ja przyjeżdżałem na noc, rano jeździłem do teatru.
1: Jezu, czyli byłeś
2: na
1: taki
2: próby.
1: Nieobecny ojciec.
2: W ogóle mnie nie było. Tylko wakacje właściwie spędzaliśmy razem i to też nie całe. Potem się rancho zaczęło, no to kręciliśmy na wakacje. Te wszystkie, wiesz, dowożenia angielskie, baseny i tak
1: to
2: dalej.
1: To wszystko Kasia.
2: To wszystko ona organizowała.
1: Centrum logistyki to była Katarzyna Żak.
2: Tak, więc za to jestem jej bardzo wdzięczny i że te córki, że tak powiem, wyszły na ludzi.
1: Na szczęście, Żarku, nie poszły w wasze ślady, czy...
2: Na szczęście i to przez duże N.
1: To ja teraz zagram przez duże M. Ma nam

Już niebawem wybije godzina 14, a wtedy zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i dowiemy się, czy nie obawia się powrotu do rancza oraz dlaczego marzy o emeryturze.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł tanio. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Biła 14 to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
2: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
1: Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć i może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, tu Marzena Rogalska i Cezary Żak. Człowiek sukcesu, człowiek spełniony. I na polu zawodowym, i prywatnym, prawda?
5: Ja mówię, że jestem naprawdę szczęściarzem, bo właśnie i spotkałem ludzi, którzy uwierzyli i dali mi szansę. I ja tę szansę wykorzystałem. I wracałem do domu i miałem rodzinę, która była oparciem. Mhm. I która wierzyła we mnie. To jest też bardzo istotne, wiesz.
0: Bardzo istotne jest też, Czarku, że jeszcze spędzimy ze sobą godzinę. To wielka radość dla mnie i dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kariera w rozkwicie, a mój gość Cezary Żak odgraża się, że marzy o emeryturze.
2: Bo chce trochę pożyć, chce się z wnuczką pobawić i poczytać książek i pojeździć jeszcze po świecie, póki jeszcze w miarę chodzę. Bo ja ciągle uważam, że ten zawód nie jest warty takiej pracy do końca życia.
1: Nie marzy ci się, że padniesz na deskach?
2: Nie, w ogóle nie daj Boże, żebym ja padł na deskach. To jest strasznie żenujące według mnie. Niektórzy marzą, aktorzy, o tym, a umrę na desk, a ja nie chcę. Ja chcę umrzeć we własnym łóżku albo w szpitalu.
1: Natomiast, albo w Rzymie.
2: Najlepiej by było. Wiesz, ten zawód się zmienił od tych 41 lat, od kiedy ja zacząłem uprawiać.
1: Jezus, to już
2: 41 lat uprawiam ten zawód. To jest naturalne, że człowiek może się czuć zmęczony. Ten zawód nie sprawia mi już aż takiej radości. Szczególnie teatr. Bo wiesz, ja ciągle, jeszcze raz powtórzę, teraz w Radio Złote Przeboje, ja się chcę wycofać z teatru, nie z filmu. I to z teatru, jeśli chodzi o aktorstwo. Jeżeli będę miał propozycję reżyserowania w teatrze, to absolutnie będę to robił. Natomiast nie chcę w teatrze już grać za 5 lat. Czyli od 70.
1: Na szczęście do 70 jeszcze kawał czasu. Edyta Bartosiewicz i Zegar.

0: Spytałam Żmijewskiego, zapytam Iżaka. Czy łatwo jest grać w sutannie, drogi Cezary?
1: To jest bardzo wygodne, no co ty, to jest szerokie. Ja nawet, wiesz, już mówiłem to niejednokrotnie, dlatego nie lubię wywiadów udzielać.
0: Bo się powtarzasz?
1: Że jak było lato, to ja nie miałem spodni pod sutanną i w samych gaciach grałem. I reżyser zauważył, że tak miałem podbiec kawałek i że widać było moje gołe łydki. I on powiedział, no nie, no nie możemy tego puścić, musisz jeszcze raz się przebiec, ale ubierz spodnie. Ja mówię, Wojtek, już jest gorąco, latem to kręcimy. Nie, musisz, nie, jak ksiądz, że bez gdzie, no bez spodni, no nie, no i musiałem ubrać. Ale jak było gorąco, czasami w siedzonych scenach albo chodzonych.
0: Gaci i sutanna.
1: Tak. Yes. I czarne, wysokie skarpety.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Czarku, oczywiście Cezary Żak dalej z nami. Z ranczem to jest tak, że ono cały czas jest. Jest powtarzane, jest bardzo popularne, kochane, a z drugiej strony jednak, jak się jest aktorem, to chciałoby się od tego odciąć.
2: Ale wiesz co, ja się odcinam. Bo wiesz co, grywam w filmach teraz, które zupełnie odcinają się od mojego wójta i księdza i ja absolutnie jestem ostatnią osobą, która by narzekała na tę popularność rancza, na te powtórki. Jeden znany reżyser filmowy zadzwonił do mnie parę lat temu i powiedział: wiesz, chciałem, żebyś zagrał taką dużą rolę w filmie fabularnym, poważną, dramatyczną rolę, no ale przecież ja widzę, co ciągle kręcicie to rancza, myśmy już nie kręcili parę lat.
1: Naprawdę? Przez to, że ja były powtórki?
2: Tak jest.
1: Okay.
2: Przez to, że były powtórki.
1: Ktoś kiedyś opowiadał taką anegdotę i był tutaj świętej pamięci Zbychu Wodecki. Ja mówię: Zbychu, ty lubisz tę pszczółkę Maję, czy nie lubisz tej pszczółki Maji? Bo ktoś mi opowiadał, że Zbychu na jakimś koncercie tam śpiewał super repertuar, aż w końcu ktoś krzyknął: Zbychu, dawaj pszczołę!
2: Albo chałupy, no tak.
1: Albo chałupy.
2: Ta.
1: No i on mówi: no nie, wiesz, bywały różne momenty, ale nie mogę się od tego odciąć, wiesz, no bo to jest jednak coś,
2: co cię... Ja jestem ostatni, który by się od tego odcinał, tak samo jak nie odcinam się od miodowych lat.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Drogi Cezary, Żaku Cezary, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Gotowanie dla rodziny. Wiesz, że my mamy też rytuał taki z moimi córkami, zięciami, teraz wnuczką, że bardzo często ja ich zapraszam na niedzielne obiady.
1: Ale...
2: I wszyscy się spotykamy i ja gotuję dla nich. To mi sprawia wielką frajdę. Kasia jest odsuwana wtedy od kuchni i lubię patrzeć, jak oni jedzą. I wymyślam, a teraz jeszcze dla wnuczki wymyślam królika, bo ona lubi królika. Ostatnio zrobiłem królika i bardzo posmakował, ale najbardziej mnie śmieszy, ponieważ ona lubi też mielone kotlety. I uważaj, że ona bierze takiego całego kotleta i jeda. Och, to jest wspaniały widok. Wspaniały.
1: Ja tu się nie mogę skupić, jak ty o tym jedzeniu. To ja może zagram Tina Turner, Look Me in the Heart.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Niedługo skończysz 65 lat.
1: Tak.
0: To tak na koniec programu i pod tę 65, to czego ty byś sobie najbardziej życzył?
1: Nie, to nie będę jakiś nieoryginalny. Życzę sobie zdrowia i sił. I koniec. Ja ze wszystkim sobie poradzę.
0: To bardzo ci tego życzę. O Jezu, było mi tak wspaniale. Warto było czekać na Cezarego Żaka.
1: Bardzo
0: ci dziękuję. Bardzo. I bądź zdrów, kochany.
1: O, to jest najważniejsze.
0: I miej się.
1: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Trzymamy kciuki za maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński. Wybiła 15. Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem. Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
17: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
18: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
17: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
19: 9 meczów w rzędu grała. Ja, to jak fizycznie, psychicznie wymagające.
17: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
16: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu i burz. Proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, a także może zagrzmieć w okolicach Zielonej Góry. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 18 stopni, a najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu i Katowicach. Tam do 24.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Minuty po godzinie 15, no to cała Polska dzisiaj trzyma za Maję Chwalińską. Będziemy śledzić to, co dzieje się na korcie, no ale mamy nadzieję, że ten puchar oczywiście wpadnie dzisiaj w ręce Mai, a w tym wszystkim będą nam oczywiście pomagać te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. Będziemy wspólnie do 18, a na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną od samego rana, ale pomyślałem sobie, że właśnie w to sobotnie popołudnie ona cudownie zabrzmi w Radiu Złote Przeboje. Czesław Niemen, no i dziwny jest ten świat.

był zastrzyk energii na kolejne godziny tego sobotniego popołudnia. Walk of Life, no i oczywiście zespół Dire Straits, a nazwę tego zespołu wymyślił kolega z mieszkania perkusisty. Nawiązywała ona wtedy do fatalnej sytuacji finansowej muzyków w początkach ich muzycznej kariery. To już prawie 12 minut po godzinie 15, to teraz piosenka i artystka, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie z latami 90. Ona już w wieku 11 lat wygrała program typu Talent Show, a pierwszy kontrakt płytowy podpisała mając 14 lat. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Shanice.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Wham, który rozpadł się na szczycie swojej wielkiej popularności, a to był koniec 86 roku, a głównym powodem była po prostu chęć George'a Michaela do tworzenia ambitniejszej, bardziej dojrzałej muzyki, podczas gdy Wham tak naprawdę kojarzone było z popem dla młodzieży. 29 minut po godzinie 15 tu Radio Złote Przeboje, no to teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać także jako aktor. Wystąpiła choćby w filmie Pewnego razu w Meksyku, czyli Desperado 2. Przed wami Enrique Iglesias.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.

Tak, gwiazda to już chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie ze szkolną dyskoteką na koniec ósmej klasy. To Sandra w Radiu Złote Przeboje. Za 11 minut będzie 16. To teraz zespół, który, słuchajcie, z braku funduszu muzycy, o tak ładnie powiedziałem. No to może jeszcze raz zacznę, bo aż się zasłuchałem w tej Sandrze. To teraz zespół z lat 80. również, który miał wielkie problemy, żeby w ogóle wystartować. Ich debiutancki singiel mógł w ogóle nie ujrzeć światła dziennego. Szef wytwórni, do której się zwrócili, wyrzucił ich taśmę do torby z rupieciami. Ona potem znalazła się w rękach jego żony. Żona posłuchała i powiedziała: słuchaj, to może być niezła muza. No i wydali muzykę zespołu OMD. No i tak potoczyła się ich wielka muzyczna kariera. Panowie już za kilka tygodni wyruszają w kolejną wielką trasę koncertową po Europie. No a my już teraz będziemy delektować się nagraniem, które w 91 roku równocześnie w maju pojawiło się na szczytach list przebojów w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No to delektujmy się tylko i wyłącznie w Radiu Złote Przeboje takimi numerami.

0: Koniec naszych przyjaciele, czyli formacja Tila w radiu Złote Przeboje. Maja Chwalińska walczy w finale Roland Garros. No, wszystko przed nią. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten puchar zdobędzie. A co dzieje się na korcie, o tym wszystkim opowiemy wam także w wiadomościach Radia Złote Przeboje tuż po 16. Zatem bądźcie z nami.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
13: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damlica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
12: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na północy i na zachodzie kraju. Gdzie indziej mamy szansę jeszcze na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 24.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: 3 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd do Radia Złote Przeboje. A na dobry początek piosenka, o którą poprosił sam Sylwester Stallone, a później pojawiła się w trzeciej części filmu Rocky. No to przed Wami już teraz Eye of the Tiger.

To jest po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był zespół Depeche Mode, 11 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która swoją charakterystyczną, zachrypniętą barwę głosu zawdzięcza setkom godzin śpiewania w zadymionych barach i nocnych klubach na początku swojej kariery. Ona, słuchajcie, o mały włos, a zagrałaby u boku Kevina Costnera w firmie Ochroniarz. No ostatecznie, jak wiemy, rolę dostała Whitney Houston. No to przed wami już teraz, w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, Kim Carnes.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

Ole chciałby się dośpiewać. To zespół, który na początku swojej kariery nazywał się Los Reyes. Dopiero na początku lat 80. zmienili nazwę na Gypsy King, a członkowie tej grupy, słuchajcie, nigdy nie uczyli się nut. Ich unikalny styl to tak naprawdę rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, oparta na tak zwanej tradycji cygańskiej oraz na rytmach rumby, którą można było poczuć w tej piosence. To już za 29 minut 17. Przypominam, że trwa wielki finał Roland Garros, Chwalińska, Andrzejewa. No pierwszy set niestety przegrała Maja. Trwa od prawie kwadransa kolejny set. No i w gemach jak na razie nadal prowadzi Rosjanka Andrzejewa. No to trzymajmy mocno kciuki za Maję. Być może te złote przeboje lat 80. i 90. gdzieś tam dotrą na kort w Paryżu. No i Maja wygra. Choćby takie numery jak ten prosto z filmu Flashdance, Oscarowa piosenka z 84 roku.

0: familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
6: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
14: Mamo, a kto to Pipi?
13: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
15: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
14: To może pójdziemy?
13: Już idziemy.
15: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Jedziemy.
19: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
21: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
22: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
21: O, pyszna zapiekanka.
22: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
21: To rozumiem.
22: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Jak tu na nowo w to sobotnie późne popołudnie nie zakochać się w tych genialnych kawałkach lat 80. i 90., do których obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
9: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
11: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
10: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze mogą pojawić się jeszcze na północy, także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam nawet do 25. 3 minuty po godzinie 17, no to jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Roland Garros, niestety przegrała z Rosjanką Andrzejewą 3-6, 2-6, ale i tak myślę, że Mai należą się wielkie brawa. Dziękujemy za te emocje. Być może w przyszłym roku uda się zdobyć ten cenny puchar. No to teraz, żeby lekko ochłonąć po tych sportowych emocjach, proponuję Wam garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek Budka Suflera.

trzech facetów z gitarami akustycznymi, jeden na bębnach, czyli na perkusji. No i wychodzą z tego takie cudowne muzyczne dzieła. To zespół Mr. Big w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17. 6 czerwca, 46 lat temu, na scenie w Jarocinie pojawia się zespół Manam, który prezentuje dwa numery. No jeden z nich brzmi tak... To słynne Buenos Aires, zatem drugim numerem, który zaprezentowali, to był ten. I od tego momentu tak naprawdę ruszyła machina Manamu, która przewaliła się, tak ładnie można powiedzieć, przez całą Polskę. No i do dziś my z wielką przyjemnością w Radiu Złote Przeboje gramy wam ich największe złote przeboje. No a teraz pora na zespół, który bardzo często w latach 70. i 80. gościł na koncertach w Polsce. Oni do dziś, słuchajcie, rozkręcają niejedną domówkę. Skoro sobotni wieczór przed nami, no to może ktoś zapuści... z jakiegoś adapteru albo z jakiegoś innego nośnika ten zespół. To Bonnie M.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
8: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
9: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
10: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
11: Expert taniej masz. Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
12: Zapraszam. Dotacjusz.
11: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Reklama.

zawsze się rozpływam przy ich muzyce. Johnny Hate Jazz w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, to teraz mam bardzo dobre wieści dla fanów zespołu Bime i Beaty Kozidrak. Już od poniedziałku w Radiu Złote Przeboje macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert będzie jak najbardziej unplugged, a żeby dołączyć do naszej zabawy, no i żeby te szanse wasze wzrosły, no to musicie już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i tam odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a potem od samego rana w poniedziałek słuchać Radia Złote Przeboje, bo to być może do was zadzwonimy, no i wręczymy wam ten złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, zakochana w Lublinie. Ależ to będą muzyczne emocje. No a teraz zabieram was do Berlina, do lat 90., gdzie zrodził się ten oto zespół, to Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś?
14: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Wam pozorę Mretko, czyli Peppers w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mario.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Po godzinie 18. Fantastyczny sobotni wieczór się zaczyna, bo zaczyna się Czas Gwiazd, a w roli głównej dziś
1: Madonna, więc królowa jest tylko jedna, chociaż to ktoś inny chyba powiedział, prawda? Ale nieważne.
0: Nieważne.
1: Dzisiaj na pewno będzie mnóstwo anegdot, ciekawostek związanych z Madonną, między innymi o tym, w jakich filmach grała, oraz też opowiem wam, że wcale muzyka nie była jej pierwszą miłością.
0: No proszę bardzo, to się człowiek ciekawostek dowie dzisiaj po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru ze Złotymi Przebojami.

Sobotni wieczór tuż, tuż, dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem czas gwiazd. Dzisiaj sylwetka Madonny, więc będzie o kim i czego słuchać.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
12: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
13: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
12: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
11: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to będzie ciepło, ale też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz też burze. One mogą pojawić się praktycznie w całym kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i dzisiaj mnóstwo muzyki, a także anegdot i ciekawostek związanych z Madonną. Ale wcześniej pan Elton John. I'm still standing. Bardzo proszę.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Madonna to jedna z najważniejszych postaci w muzyce. Nie tylko sprzedała setki milionów płyt, ale też właściwie stworzyła wzorzec współczesnej gwiazdy pop. Jest artystką, która nieustannie zmieniała i zmienia wizerunek, prowokuje, wyznacza trendy oraz jest inspiracją dla wielu jej nieco młodszych koleżanek. No i myślę, że nie jest to duże nadużycie, jeśli powiem, że bez Madonny nie byłoby późniejszych karier Lady Gagi, Britney Spears, Beyoncé czy też Sabriny Carpenter. Choć nie obyło się też bez małych wojenek, ponieważ Madonna nie miała problemu skrytykować kiedyś Lady Gagi, zarzucając jej, że piosenka Born This Way jest po prostu plagiatem piosenki Express Yourself. Na szczęście dziś panie nie żywią do siebie urazy. Madonna raczej daje też dowód na to, że nie zamyka się na innych artystów. Ostatnio pojawiła się gościnnie na festiwalu Coachella, śpiewając z Sabriną Carpenter, a do historii przeszedł jej występ razem z Britney Spears i Christiną Aguilerą. Był to rok 2003, gala MTV Video Music Awards. Dziewczyny zaśpiewały Like a Virgin oraz Hollywood, po czym doszło do głębokiego pocałunku, którym przez kilka dni żył cały świat. A że było to przed erą social mediów, no to wielu wyczekiwało przed telewizorem, by zobaczyć właśnie ten moment. No a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy teraz Madonny z 2005 roku, krążek Confessions on a Dance Floor, energiczna synth-popowa piosenka o pokonywaniu własnych lęków. Jump!

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Pogrzej się na parę chwil.

to ty. Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Madonna. Tak naprawdę nazywa się Madonna Louise Ciccone, a przyszła na świat 16 sierpnia 1958 roku jako jedna z sześciorga dzieci. Miała zaledwie 5 lat, kiedy jej mama zmarła na raka piersi. To wydarzenie odcisnęło ogromne piętno na całym jej życiu. Madonna powiedziała kiedyś, że gdyby mogła zamienić całą swoją sławę na możliwość odzyskania matki, zrobiła to by bez wahania, tym bardziej, że nienawidziła się ze swoją macochą. Zresztą, kiedy miała 12 lat, została uderzona przez nią w twarz. Uderzenie było na tyle mocne, że zaczęła krwawić z nosa, brudząc w ten sposób sukienkę. Sukienkę podarowaną od swojej macochy, co tylko jeszcze bardziej ją zdenerwowało. Ale toksycznych relacji w rodzinie było niestety więcej. Madonna dorastała w bardzo surowym, religijnym domu. Jej ojciec oczekiwał od swoich dzieci dyscypliny. Miał też twarde zasady, które ocierały się o zabobon. Jeden z zakazów mówił, że Madonna ma nie używać tamponów, aż do czasu zawarcia małżeństwa. Po latach Madonna przyznała, że buntowała się przeciwko ojcu niemal przez całe nastoletnie życie, a jednocześnie też przyjęła wiele jego cech. Wielu biografów uważa, że właśnie od niego odziedziczyła niezwykłą dyscyplinę, która później stała się fundamentem jej kariery. A my w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1998 i piosenki The Power of Goodbye. W wywiadach artystka zdradzała, że utwór odnosi się między innymi do relacji z Bogiem, dorastania w surowej rodzinie oraz poczuciu winy, które towarzyszyło jej przez większość dzieciństwa.

0: to promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
13: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travisto Fast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert.

Madonna uczęszczała do katolickich szkół prowadzonych przez zakonnice. W wywiadach wspominała, że wiele z nich było bardzo surowych. Karały uczniów za najmniejsze przewinienia, wymagały posłuszeństwa i nie tolerowały sprzeciwu. Jednocześnie Madonna była nimi zafascynowana. Po latach mówiła, że zakonnice były pierwszymi kobietami, które zobaczyła na stanowiskach dających realną władzę. W świecie zdominowanym przez mężczyzn to właśnie one zarządzały szkołą, ustalały zasady i budziły respekt. Ten motyw zresztą będzie pojawiał się później w jej tekstach oraz teledyskach. Teledysk do utworu Like a Prayer z 1989 roku wywołał międzynarodowy skandal. Pojawiły się płonące krzyże, religijna symbolika i pocałunek z czarnoskórym świętym. Spotkało się to z ostrą reakcją Kościoła katolickiego i też wezwaniami do bojkotu artystki, między innymi przez Jana Pawła II. A w Radiu Złote Przeboje czas na numer, który mógł zaśpiewać Michael Jackson, ale ostatecznie piosenkę otrzymała Madonna, a więc La Isla Bonita.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam. Dotacjusz.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Reklama.
8: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj historia Madonny, mnóstwo ciekawostek. Za chwilę też będzie o tym, co było jej pierwszą miłością przed muzyką, no i też mnóstwo muzyki związanej z Madonną, więc jest czego słuchać i o czym słuchać. Ale teraz Eric Carmen.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Historia Madonny. Mało kto pamięta, że jej pierwszą wielką miłością nie była muzyka, lecz taniec. Początkowo ojciec zapisał ją na lekcję fortepianu, ale Madonna wolała chodzić na balet. Nauczyciele szybko zauważyli jej talent i niesamowitą determinację. Ćwiczyła godzinami, często bardziej intensywnie niż pozostali uczniowie. W liceum była już jedną z najlepszych młodych tancerek w okolicy, otrzymała nawet stypendium taneczne na Uniwersytet w Michigan, co dla niej i dla rodziny było ogromnym osiągnięciem. Madonna jednak dość szybko rzuciła studia i podobno mając $35 w kieszeni, wyjechała do Nowego Jorku. Pracowała jako kelnerka, sprzedawczyni pączków oraz też modelka. W wywiadzie z 2013 roku wspominała: aby zostać profesjonalną tancerką i opłacić czynsz, musiałam pozować nago przed studentami sztuki. Oni gapili się na mnie, a ja na nich. Występowała w grupach tanecznych, brała udział w castingach do musicali i filmów, aż w końcu dostała angaż do rewi Patryka Hernandeza, która była wystawiona w Paryżu. A jeśli chodzi o muzykę, no to za sprawą swojego ówczesnego chłopaka, grającego w Breakfast Club, zainteresowała się punkiem oraz grywała, uwaga, uwaga, na perkusji. No a w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do gąszka True Blue i kawałka Papa Don't Preach. W tej piosence Madonna śpiewa o nastolatce, która zaliczyła wpadkę i chce zatrzymać dziecko, ale nie wie, jak zareaguje jej ojciec. Był to ważny tekst dla młodych ludzi, ówczesnych młodych ludzi, w których domach był to raczej temat tabu.

w Radiu Złote Przeboje historia Madonny. Na początku lat 80. Madonna uznała, że podzieli się nagraniami ze światem. Swoje amatorskie dema roznosiła po wytwórniach oraz klubach, ale dosyć szybko zauważyła, jak zepsuta może być ta branża, bo producenci, widząc młodą, ambitną dziewczynę, sugerowali dość jednoznaczne propozycje za pomoc w rozwoju kariery. W wywiadzie dla portalu muzycznego New Musical Express w 2019 roku wspominała: był taki moment, kiedy byłam spłukana i miałam tego dość. Pomyślałam wtedy, czy mogłabym to zrobić, ale ostatecznie tak nie zrobiłam, nie potrafiłabym. Wiedziałam, że nie będę w stanie spojrzeć na siebie w lustrze, gdyby do tego doszło, więc kontynuowałam jako głodująca artystka, czekając na swoją szansę. No i Madonna się doczekała. Poznała DJ-a i producenta Marka Cumminsa, który to wyprodukował jej pierwszy singiel Everybody. Numer stał się klubowym przebojem i początkiem jej międzynarodowej kariery. Natomiast jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Madonny jest Like a Virgin. Madonna była już znana dzięki Holiday, Borderline czy też Lucky Star, ale dopiero ten utwór dał jej pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Singiel utrzymał się na szczycie przez 6 tygodni, a najgłośniejszym wykonaniem tej piosenki była gala MTV Video Music Awards w 1984 roku. Madonna wyskoczyła wtedy z gigantycznego tortu weselnego, ubrana w suknię ślubną, koronkowe rękawiczki i różaniec. No i w pewnym momencie zgubiła jeden ze swoich pantofelków. Schylając się po niego, zaczęła turlać się po scenie i improwizować ruchy, które później uznano za zaplanowaną prowokację. No to posłuchajmy Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Można się zastanawiać, który z albumów jest najważniejszy. Like a Virgin z 1984 roku na pewno zatrząsł całym rynkiem muzycznym. Singiel tytułowy, czy też Material Girl, stały się manifestem popkultury lat 80. To tutaj też zaczęła się gra z seksualnością i też gra z mediami. Zaczęła prowokować, a ludzie o niej mówić. Ale warto też zajrzeć do roku 1998, kiedy to na rynku ukazał się krążek Ray of Light. To płyta, na której artystka zrezygnowała z wizerunku skandalistki, a zamiast tego pokazała bardziej dojrzałą i duchową stronę. Przełom nastąpił po kilku ważnych wydarzeniach w jej życiu. W 1996 roku zagrała w filmie Evita, za który zresztą zdobyła Złoty Glob, a sama praca nad rolą wymagała od niej intensywnego treningu wokalnego, co pchnęło ją do tego, by w muzyce poszukać czegoś zupełnie innego. I to właśnie na tym krążku znajdziemy kawałek Frozen. Opowiada o emocjonalnym zamknięciu i dystansie w relacjach. Madonna zwraca się do osoby, która jest, no, tłumacząc na polski, zamrożona wewnętrznie, no i nie potrafi kochać, nie potrafi się otworzyć i też nie pozwala sobie na bliskość. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje. Frozen.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Sobota, godzina 20 minęła, Mariusz Stalmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd tą gwiazdą jest Madonna, więc mnóstwo muzyki, anegdot i ciekawostek. Już za chwilę zresztą do nich wracam, no ale wcześniej w Radiu Złote Przeboje Enigma

z najczęściej powtarzanych mitów o Madonnie jest ten, według którego gwiazda zaczęła swoją karierę od występu w filmie dla dorosłych. Na takie komentarze z pewnością obruszyłby się niejaki Steven John Lewicki, reżyser polskiego pochodzenia, który w 1979 roku zaangażował Madonnę do niszowego filmu A Certain Sacrifice. Śledzimy tutaj losy młodej dziewczyny o imieniu Bruna, która wraz ze swoim chłopakiem postanawia dokonać krwawej zemsty na swoim gwałcicielu. Film po wielu problemach ukazał się na kasetach VHS dopiero w 1985 roku, kiedy Madonna była już, no powiedzmy to, nieco bardziej rozpoznawalna, dlatego ten taki pseudo-thrillero-erotyk nie był jej zbytnio potrzebny, ale wzbudził zainteresowanie wścibskich dziennikarzy. No a ciekawostką jest fakt, że garza Madonny za ten film wynosiła jakieś $100, a kto oglądał ten film, no to chyba jego połowę budżetu.

na aktorstwo traktowała nie mniej poważnie jak muzykę, dlatego z biegiem lat chciała się spełnić także w tej branży. Pierwszym ważnym momentem w jej karierze aktorskiej był film Rozpaczliwie poszukując Susan z 1985 roku. Madonna zagrała tam tytułową Susan, beztroską i zbuntowaną dziewczynę z nowojorskiej bohemy, co bardzo pasowało do jej muzycznego wizerunku. Innym filmem była niespodzianka z Szanghaju, ale tutaj zamiast o samej produkcji, która zdobywała raczej słabe recenzje, więcej pisało się o jej związku, a w zasadzie to małżeństwie z aktorem i reżyserem Seanem Pennem. Natomiast najważniejszym filmem w karierze aktorskiej Madonny była Evita. Za rolę argentyńskiej działaczki Ewy Perón artystka otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę filmową w swojej karierze, a więc Złoty Glob dla najlepszej aktorki. Nawracając do Seana Penna, ich małżeństwo nie przetrwało, ale to właśnie jemu zadedykowała płytę pod tytułem True Blue, na którym to znajdziemy takie kawałki jak La Isla Bonita, Papa Don't Preach, czy też tytułowe True Blue. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje czas na historię Madonny. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale też realnie ją kształtowały. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominował u niej dance pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisywała się w ówczesną estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B, czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła nawet w świat elektroniki i ambientu.

Szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jak taki spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przechodzą jeden w drugi. A największym komercyjnym sukcesem był singiel Hang Up. Zresztą tego lata Madonna obiecała wrócić się z kontynuacją tego krążka, który ponownie zabierze nas w ten klubowy świat, a sama artystka udowodni, że jej wiek to tylko liczba. Ale jak jesteśmy już przy tych największych projektach Madonny, no to w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie tej piosenki Material Girl, a więc Madonna tutaj opowiada o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu, droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej lubię ten utwór.

0: masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam. Dotacjusz.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Madonna nie tylko śpiewała i grała w filmach, ale też stworzyła własną serię książek dla dzieci, która była próbą pokazania jej z bardziej rodzinnej i refleksyjnej strony. Natomiast w latach 90. zaczęła też współpracę z największymi domami mody i fotografami. Stworzyła też własne marki, m.in. Material Girl. Inspirowana oczywiście była tutaj stylem lat 80. i prowadzona razem z córką. Najgłośniej mówiło się jednak o książce, a w zasadzie albumie pod tytułem Sex. Stworzono ją jako artystyczny projekt łączący fotografię, performance i modę. Zawartość albumu przedstawiała Madonnę w różnych wcieleniach i fantazjach, często bardzo odważnych. No i media oskarżały Madonnę o tanią prowokację. Jednocześnie książka stała się ogromnym sukcesem komercyjnym, sprzedając się w setkach tysięcy egzemplarzy. No a z perspektywy czasu można powiedzieć, że zmusiła całą branżę do dyskusji o granicach wolności artystycznej.

0: give you love. I'll teach you how to...
1: Ale na koniec mam dla was jeden z najbardziej lekkich, że tak powiem, numerów Madonny z krążka Like a Prayer, a więc Cherish. To utwór o miłości w bardzo klasycznym wydaniu, a muzycznie nawiązuje tutaj Madonna do lat 60. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, miłego słuchania. Do jutra. Hej!

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Zagadają, że to jest...

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia.

zawarcia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.